0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I ta

0: tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: Super FM, 100% szczecińskie. 100%.

0: reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
6: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
7: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnię i karę, bo ją akurat przeczytałam.
8: Przedwiośnie też by mogło być, też jest fajna lektura.
7: Najgorzej Dziad. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
8: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
6: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
9: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też czy ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
6: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
10: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
11: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
10: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
12: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
10: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
6: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
4: Super FM. Pogoda.
13: Jest ciepło, będzie ciepło, słonecznie, cały czas majówkowo. W poniedziałek teraz 16 stopni, po południu będą 22 stopnie na termometrach. Cieszymy się ze słońca, bo od jutra załamanie pogody.
14: Dzień dobry. To Super FM.
13: 4 minuty po godzinie 6:00. Witajcie, dzień dobry. Słuchacie radia Super FM i więcej tych informacji ze Szczecina po majówce na naszej antenie.
14: Dzień dobry. To Super FM.

know what I want. 10 minut po godzinie 6. Wysłuchacie oczywiście Radia Super FM, audycji Dzień Dobry tu Super FM w poniedziałek 4 maja. Po majówce już, trudny to jest poniedziałek, prawda? Ale pogoda zachęca do tego, żeby wstawać, żeby rozpoczynać nowy dzień. 16 stopni, dzisiaj będzie naprawdę sporo słońca, dzisiaj będzie ciepło do końca dnia. Wspominałem w prognozie pogody, że zło zaatakuje w tym tygodniu znienacka. Jutro po południu opady deszczu pierwsze, no a w środę ma już padać na całego i ochłodzenie do poziomu takich 10-11 stopni. Dlatego cieszmy się z poniedziałku. Moi drodzy, ja wiem, że to brzmi dziwnie, nienaturalnie, ale cieszmy się z tego poniedziałku i z tego, jaki ten poniedziałek jest. Czekam na wiadomości od Was. Dajcie znać również, jak sytuacja na ulicach Szczecina. Można pisać na Messengerze, można dzwonić 912455.

Coldplay w Super FM. Dzień dobry, witajcie. Zaglądam szybko na ulicę Szczecina. Teraz nie ma utrudnień. Nie ma utrudnień, bo niewiele samochodów na naszych ulicach, na przykład na Moście Długim albo na Rondzie Uniwersyteckim przejezdnie, chociaż kierowców przybywa z minuty na minutę. Więcej na ten temat będziemy mówić o 6:40. Wtedy pomoc drogowa, informacje dla kierowców. Dlatego warto być blisko radia i warto być z radiem Super FM.

0: maybe, maybe, maybe będzie jutro padać, a maybe nie będzie. Będę o tym mówić już za chwilę, bo przecież na zegarach już 6:30, a my za moment, za rogiem damy wam prognozę pogody na poniedziałek, na wtorek i na środę.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Ciepły, przyjemny poniedziałkowy poranek. Termometry pokazują 16 stopni, po południu pokażą nawet 22. Łapcie dzisiaj promienie słońca, one się pojawią spokojnie. Jutro spore zachmurzenie i z tych chmur będzie padać deszcz, ale to dopiero jutro.
3: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: We wtorek, 5 maja, ruszy przebudowa ulicy Emilii Plater. O tym powiemy przed godziną 7. Budzimy się w poniedziałkowy poranek, a uwierzcie mi, że nikt nie pomoże w tym lepiej niż Outcast.

0: na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dzień dobry, dyżur drogowy. W tym tygodniu rozpoczynamy od Mostu Długiego. Most Długi z nazwy, kolejki na nim bardzo krótkie. Na bieżąco odbywa się ruch na rondzie uniwersyteckim, podobnie na ulicy Wyszyńskiego w obie strony. I pamiętajcie, że jeżeli są miejsca trudne dla kierowców, to napiszcie o tym do nas na Messengerze i dajcie znać. Będziemy na bieżąco mówić o sytuacji na drogach, nie tylko w pomocy drogowej, również w wiadomościach Radia Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

Dzień dobry. Witajcie, cześć. W poniedziałek, dzisiaj 4 maja, 14 minut zostało do godziny 7. Ależ mam nadzieję, że to będzie dobry tydzień. Mam nadzieję, że ten pomajówkowy pierwszy tydzień, chociaż trudny, to będzie pozytywny. A już jutro ruszy przebudowa ulicy Emilii Plater. Pierwsze uciążliwości dotkną kierowców korzystających z jej fragmentu między ulicami Miedzianą i Firlika. Od jutra tam zwężenie jezdni do jednego pasa, a jak będzie wyglądać Emilii Plater po przebudowie, będzie miała węższą jezdnię, ale za to po obu stronach pojawią się drogi rowerowe, zmniejszy się liczba miejsc postojowych, w zamian powstanie parking w okolicy ulicy Miedzianej. Od jutra ta przebudowa ulicy Emilii Plater rusza z kopyta i z pewnością to zauważycie.

0: Jezus mnie zna, Jezus wie, że mam rację i mówi mi, że wszystko będzie w porządku. Nie, nie, to nie ja wymyśliłem, to Genesis w Radiu Super FM. Wiadomości o godzinie 7 już za nieco ponad minutę. Serwis informacyjny na antenie Radia Super FM, a następnie więcej muzyki. Uwierzcie mi, że kilka interesujących utworów, a nawet kilkanaście jeszcze przed nami, bo przecież jesteśmy razem do godziny 9.
1: Reklama. Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Tak gra.

0: jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
3: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Więc te działania jeszcze długo potrwają.
1: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
4: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
1: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
5: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
1: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
2: Super FM. Pogoda.
6: Ono tam jest, schowane za chmurami. Słońce, które dzisiaj da nam jeszcze sporo radości. Ciepło w Szczecinie, bo aktualnie 16 stopni, maksymalnie 22 w poniedziałek. Jutro po południu opady deszczu i padać będzie też w środę.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
6: Dla niektórych to bardzo twardy powrót po majówce, bo dopiero co rozpalali grilla, a dzisiaj przystępują do matury z języka polskiego. Tak, dzisiaj ruszają matury, będziemy o tym mówić. Pogoń Szczecin wygrała 3-0 z Wisłą Płock i uciekła z okolic strefy spadkowej. Czy może być lepiej? Może, bo może nam zaśpiewać. Britney Spears. 4 minuty po godzinie 7:00.

RHCP, Red Hot Chili Peppers w Super FM. Od razu jest lepiej. Jakoś tak od razu w poniedziałek lepiej się wchodzi w nowy tydzień. A w nowy tydzień z pewnością doskonale wchodzą piłkarze Pogoni Szczecin. Filip Czujić się odblokował. Dwie bramki i Pogoń ucieka z dołu tabeli. Piękne to było niedzielne popołudnie na Stadionie Miejskim w Szczecinie. Wreszcie piękne popołudnie, no bo dawno nie mieliśmy tak pozytywnych wrażeń po meczu Portowców. To był kluczowy mecz do zapewnienia sobie utrzymania w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Piłkarze Pogoni Szczecin pokazali klasę i zaangażowanie, właśnie dlatego wygrali 3-0 z Wisłą Płock. Odblokował się napastnik Pogoni Filip Czujić. Nie strzelał od października 2025 roku, a wczoraj trafił i to dwa razy do siatki rywali. No brawo, panie Filipie! Brawo, brawo. Teraz wystarczy zanotować, zapamiętać, zapisać i regularnie powtarzać.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: I'm alive, to jest zdecydowanie to zdanie, które pierwsze słyszymy w głowie, kiedy budzimy się rano w poniedziałek. I to zaskoczenie, i to zdziwienie, szczególnie po majówce. I wracamy do tych codziennych obowiązków. Co widać na ulicach Szczecina, bo coraz więcej samochodów, coraz więcej kierowców, coraz więcej z was jedzie do swoich poniedziałkowych obowiązków. Na przykład na Moście Długim, czy na ulicy Wyszyńskiego. Nie ma jeszcze długich kolejek. Tak samo na Gumieńcach przed rondem Gierosa. Oczywiście samochodów coraz więcej, ale czy możemy narzekać? Myślę, że nie. Tak samo w ciągu Alei Wojska Polskiego na przykład, albo na północy Szczecina, kiedy patrzymy chociażby na ulicę Bogumińską. Oczywiście samochodów jest całkiem sporo, ale jesteśmy przyzwyczajeni do poważniejszych utrudnień. Na Niebuszewie przejezdnie na ulicy Wszystkich Świętych bez utrudnień, na Chopina niedługie kolejki, na Warcisława czy na Kołon Taja przed rondem Giedrojcia, a całkowicie przejezdnie na Wilczej i Czanieckiej, podobnie na Gątyny i Matejki u zbiegu Matejki i Malczewskiego. Także to nie najgorszy poniedziałkowy poranek. Jak na razie, a co będzie za 20 minut na przykład? O tym będziemy mówić o 7.40. Następna pomoc drogowa na naszej antenie.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: Myślę, zastanawiam się nad tymi naszymi maturzystami. Oni dzisiaj piszą maturę z języka polskiego. Między innymi o tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 8 w Radiu Super FM. O maturach z języka polskiego. Generalnie o maturach. To są emocje, to są nerwy, przyznać trzeba, prawda? Dobrze wspominamy, co po niektórzy. Inni pewnie gorzej wspominają maturę, ale są tacy. Jednak większość z nas wspomina w miarę pozytywnie, bo udało się ją zdać. Wiadomości Radia Super FM o 7.30. One już za 2 minuty.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
5: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
6: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło.

0: Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
1: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
2: I po reklamie.
3: Czas na wiadomości Radia Super FM, a więc w studiu Andrzej Kutys. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cała Polska się zastanawia, co będzie na maturze z polskiego. To może ty nam powiesz.
4: A może Aniela Dulska?
3: A może, być może, nie wiadomo co będzie.
4: Czyli... zdawałem tak dawno temu, że już najstarsi górala nie pamiętają, ale o maturach jeszcze zdążyłem powiedzieć, bo zaczynają się o 9:00, a teraz zaczniemy od tego, że zbliża się remont Emilii Plater, lepiej być gotowym, poza tym o cennych 3 punktach i dużym awansie Pogoni w Ekstraklasie, a na koniec zapowiedź i zaproszenie były minister zdrowia w rozmowie Radia Super FM.
2: Super FM. Wiadomości.
4: No to zaczynamy od przypomnienia, żeby pamiętać, że okolice Emilii Plater lepiej będzie omijać od jutra na odcinku między ulicami Miedzianą i Firlika. Pierwsze zwężenie jezdni i to był jeden z pierwszych wielu takich komunikatów, jakie będziemy przekazywać, bo będą tam głębokie wykopy, zamknięcia i tak przynajmniej do września przyszłego roku.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
4: Szalona Liga, czyli Pogoń Szczecin po jednym zwycięstwie awansowała o 7 oczek w piłkarskiej Ekstraklasie. Na koniec majówki portowcy pokonali u siebie Wisłę Płock 3-0. Trener Pogoni Szczecin Tomasz Berg zwraca uwagę, jak trudny jest ten sezon. 41 punktów już zdobyte, a wciąż trzeba pilnować tyłów, bo ścisk w tabeli jest ogromny.
6: Mówiliśmy sobie wielokrotnie na konferencjach prasowych, że ta liga jest niezwykle szalona w tym sezonie i to pokazuje również sytuacja nasza po tym spotkaniu, bo byliśmy na 15 miejscu chyba przed tym meczem. Aktualnie mamy 41 punktów i 8 miejsce w tabeli, także no niezwykle ważne zwycięstwo. To był dla nas taki ciężki czas, bo długo też nie wygrywaliśmy. Teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi, zarówno zawodnicy, jak i sztab.
4: Wynik 3-0 okazały dla Pogoni, ale był moment, gdy serca kibiców zadrżały. Sędzia jednak nie uznał bramki na 1-1 dla Wisły Płock, a trener gości Mariusz Misiura na konferencji oceniał, że tę sytuację można różnie oceniać.
7: Dużo jakby oglądam meczy i bramek, jakie padają i dzisiaj wydaje mi się, że jest ostra, bym powiedział, walka taka bardziej ciało w ciało, jeśli chodzi o wygranie pozycji w polu karnym i chętnie zobaczę powtórki, czy na pewno tam był aż taki nie wiem, fał.
4: Tak czy owak, 2 stałe fragmenty gry, 1 kontra, jest 3-0, 3 punkty dla Pogoni Szczecin i jeszcze jedno trójka, czyli 3 mecze zostały do końca ligi. Za tydzień trudny wyjazd do wciąż walczącej o mistrzostwo Jagiellonii Białystok.
5: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
4: Zmieniamy temat. Sytuacja w służbie zdrowia, a według sondaży to jeden z najważniejszych tematów dla Polaków. A kogo o to nie pytać, jak nie byłego ministra zdrowia, chętnie odwiedzającego media i komentującego sytuację w naszym kraju? A odpytywał będzie oczywiście Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale. Słuchacze już się pewnie domyślili, czyń honory.
8: Cześć Andrzeju, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy po majówce i pierwszym pomajówkowym gościem z nami tutaj o godzinie 8 rano będzie Bartosz Arłukowicz, czyli obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, właściwie europoseł, a do niedawna, właściwie w poprzednich rządach Koalicji Obywatelskiej, minister zdrowia. Będziemy więc rozmawiali o tym, czy warto było chronić ministra zdrowia przed wotum nieufności, które miało miejsce dosłownie w przededniu długiego majowego weekendu.
4: Ja nie wiem, czy podnoszenie ciśnienia to jest dobre dla zdrowia, ale słuchajcie nas po godzinie 8.
2: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej Ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
10: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej i szczególnie w linii z takim poświęceniem i do całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
9: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0, 6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie 4. kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
11: Czuliście siebie na swoją korzyść, nie czuły. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Jedziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkich sił.
9: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
2: Super FM. Pogoda.
3: Coraz więcej słońca, tak? Coraz więcej słońca. Nawet jeszcze spojrzę w kamerę, wiem, że zachmurzenie jest całkiem spore od rana w Szczecinie, ale słońce będzie się pojawiać na niebie dzisiaj. Już się pojawia, już wygląda zza chmur, a będzie tylko lepiej. Jeżeli chodzi o temperatury, to jest bardzo przyzwoicie. 16 stopni aktualnie, będzie tylko więcej. Dzisiaj po południu 22 stopnie.
1: Dzień dobry. To super.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Och, witam. Witam Gumieńce między innymi. Witam w kolejkach, korkach. 20 minut zostało do godziny 8. No i na ulicach Szczecina jest...
3: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: Ale w kilku miejscach tylko, także spokojnie. Są miejsca, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze i przejezdnie. Słońce nam wychodzi zza chmur. To są pozytywy. Takie chwile trzeba łapać. No ale są też kolejki. Na Europejskiej ku Słońcu Okulickiego i Wrocławskiej to oczywiście Gumieńce, czyli już klasyk. Podobnie na Zagadłowicza, długa kolejka samochodów, taka na 5-10 minut przed skrzyżowaniem z ulicami Miodową i Kupczyka. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, północ Lewobrzeża Szczecina, to na Wszystkich Świętych stoicie od skrzyżowania z Arkońską i Niemierzyńską do skrzyżowania z ulicą Chopina i tam też będzie trzeba poświęcić kilka minut. Podobnie na ulicy Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, bez problemów na Wilczej, Szczanieckiej, Gątyny i Matejki. A jeżeli chodzi o przeprawę z Prawobrzeża do centrum i z centrum na Prawobrzeże, to nie ma problemów. Nie wpadniecie w tarapaty ani na Moście Długim, ani na trasie zamkowej tak naprawdę. No oczywiście, kilkanaście samochodów stoi teraz, czy może 20, ponad 20 nieco na Moście Długim, na tym odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego w kierunku Bramy Portowej, ale bywało gorzej w tym miejscu o tej porze. Dlatego trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Dawajcie znać, jeżeli są inne, niespodziewane sytuacje dla kierowców. Dawajcie znać, piszcie na Messengerze do Super FM, dzwońcie 9 1, 2, 4, 5, 5. No.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Za 19 minut będzie 8, a z głośnika teraz Laura Branigan, czyli Self Control. W pierwszy dzień matur, matury z polskiego już dzisiaj. I będziemy o tym mówić już za chwilę.

ależ ładunek emocjonalny, taki, który dodaje energii. Maneskin w Super FM, za 12 minut będzie godzina 8, no a już za nieco ponad godzinę matury. Od dawna trwa dyskusja, co będzie na maturze z języka polskiego. Dzisiaj matury z Polaka. Otóż, moi drodzy, trzeba znać przede wszystkim pewniaki. Pewniaki, czyli dziady część trzecia. Co tu dużo mówić? Przemiana Gustawa w Konrada, monolog Konrada, czyli wielka improwizacja. Lalka, Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka, no bo to zła kobieta była. Dalej, Przedwiośnie, Cezary Baryka przeprowadza się z Polski do Baku. Wesele, czyli chocholi taniec. Zbrodnia i kara, Rodion Romanowicz, Raskolnikow. Siekiera, zabicie lichwiarki, oczyszczenie z win. A dzisiaj obchodzimy przecież Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Także wiem, że dacie sobie radę. Maturzyści, niech moc będzie z wami.

0: Żyjemy tym tematem oczywiście, maturami z języka polskiego. Dzisiaj pierwszy dzień matur pisemnych, jeszcze przed godziną 9:00. Następne powtórzenie wiadomości przed maturą, nieco bardziej rozbudowane na antenie Radia Super FM. Także jeżeli będziecie jeszcze w drodze na matury, to być może coś uda nam się jeszcze wam podpowiedzieć. Najpierw serwis informacyjny wiadomości o godzinie 8:00, ona już za chwilę. Następnie poranna rozmowa Radia Super FM. W niej były minister zdrowia, a obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina, Bartosz Arłukowicz. Ta rozmowa tuż po wiadomościach, czyli o 8:03.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: I po reklamie.
2: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
8: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
9: Eskortowanie statków całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
8: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza czas zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
10: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
8: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
11: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
8: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
12: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
8: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
13: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
14: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
15: No, bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no dokładnie.
16: Nie być częściej?
15: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
14: nie byłoby kolejek.
15: Nie byłoby kolejek, no.
8: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
5: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
17: Poniedziałkowy poranek w Radiu Super FM i tak jak zapowiadaliśmy, gość już obecny razem ze mną w studiu, Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry panie pośle.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Poniedziałkowy poranek, maturalny poranek dodajmy, a więc może najpierw jakieś słowa otuchy, bo tam się zaraz to wszystko zacznie za moment, panie pośle.
18: No ja maturzystkę mam w domu za rok, będę pewnie przeżywał bardzo, ale każdego roku sobie tak wspomnieniem wracam do swoich matur. W związku z tym, no trzymam kciuki, nie denerwujcie się za bardzo, bo to pierwszy poważny egzamin, a tych egzaminów przed wami bez zlików.
17: Także
18: w ramach pocieszenia powiem, że jeszcze dużo przed wami.
17: To krącik literacki może na początek, taki polityczno-literacki sobie uskutecznijmy. Paulina Henik-Kloska jest pracowita i jest boska. A potem można byłoby, Jolanta Sobierańska-Grenda jest pracowita i jest... Nie wiem, świetna na przykład.
18: Ja pan mnie do teleturnieju zaprosił?
17: No właśnie, tak się zastanawiam, czy jest trochę cringe, jak politycy sobie robią takie
18: nagrywki. Po pierwsze, nie znam tych wypowiedzi, poza tym bardzo nie lubię takich określeń. Albo ktoś robi robotę dobrze, albo źle.
17: Były wota nieufności w ubiegłym tygodniu. Oczywiście ministry zostały obronione, aczkolwiek chyba pan nawet jako eurodeputowany przyzna, że jedna i druga, co tu dużo mówić, no chluby waszemu rządowi nie przynoszą.
18: Chyba trudną robotę mają panie dziewczyny. Bardziej znam się na robocie pani minister Grendy niż na Henning-Klocki, ale obydwie znam się na polityce, w związku z tym obydwie obserwuję i widzę. No więc to takie dwa kluczowe resorty. No zdrowie jest na pewno najtrudniejsze. No, to mogę powiedzieć jasno w tej rozmowie. Żaden minister zdrowia lekko nie ma. Sam nim byłem przez 4 lata i wspominam to jako najtrudniejszy okres mojego życia. Robiłem sporo w życiu, bo i byłem lekarzem na oddziale onkologii, wiele lat karetką jeździłem, knajpę prowadziłem. To 1000 rzeczy robiłem w życiu i to było najtrudniejsze.
17: No ale to nie jest usprawiedliwienie pewnie, żeby swoją robotę jako minister zdrowia robić bardziej pod kątem Excela i tabelek niż pod kątem realnej troski o pacjentów. A minister Sobierański Grenda chyba póki co bardziej w świadomości społecznej zapisuje się jako ministra od cięć, redukcji, ograniczeń niż robienia czegokolwiek innego.
18: No cóż, każdy ma swoją jakąś strategię. Ja przyjąłem strategię trochę inną, jak byłem ministrem. Zdecydowałem się na kilka takich kluczowych rzeczy, które chciałem wprowadzić i wprowadziłem. Słynny pakiet onkologiczny, tak zwana zielona karta DILO, czyli karta leczenia onkologicznego, czyli szybka ścieżka dla pacjentów z rakiem. To wprowadziłem pierwszy raz w historii Polski w ogóle. I to funkcjonuje do dzisiaj. To był mój pierwszy priorytet, drugi to był in vitro i z niego urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. No, pani minister przyjęła inną strategię, ale też trochę ją rozumiem. No, zastała trochę inny kraj po tym wszystkim, bo po 8 latach rządu PiSu. Nie chcę zaczynać tej rozmowy.
17: 2 minuty 37, padł PiS.
18: No, wiedziałem.
17: Jest, dobrze, można już przejść.
18: No, oczywiście, że przechodzimy. To moje ulubione zajęcie, czyli rozmowa o PiSie.
17: No właśnie, ale ja tutaj...
18: Nie, ja bym nie rzucał, wie pan. To nie są żarty. Ja mówię zupełnie zaraz, będę mówił o Gręcie, naprawdę. Nie uciekam od Gręty, od jej osiągnięć.
17: No na razie pan osiągnięć. Ucieka, więc...
18: Nie, mówię o tym, co zostaliśmy. Spoko. Ministrem po mnie został Radziwiłł. Pamiętamy wszyscy, potem poszedł dyplomację. Teraz słyszę, że będzie doradzał panu prezydentowi zresztą. Radziwiłł pierwsze, co zrobił, zlikwidował in vitro. Ja mówię o projekcie, o którym mówiłem na początku naszej rozmowy. Ja nie wiem, jak można ludziom zabrać in vitro. Zrobili to. No ale powiedzmy, to koszty jakieś tam są, ale to nie są jakieś radykalne dla resortu zdrowia. Ale przyszedł Szumowski, przyszedł Niedzielski. I podjęli w pandemii decyzję o przesunięciu kilku działów medycyny, takich jak ratownictwo medyczne. I tu już gadamy o poważnej kasie. Czyli przesunęli całe ratownictwo medyczne, czyli finansowanie wszystkich karetek w Polsce, mówiąc najprościej, do NFZ-u nie dali na to grosza. Przesunęli szczepienia dzieci, przesunęli leczenie ludzi chorych na AIDS i wiele innych już czasu brakuje, nie będę wymieniał. Na miliardy złotych. Pierwsze 20 miliardów kłopotów suwerańskiej Gręty z tego się wzięło. No i potem ustawa podwyżkowa, która dzisiaj de facto...
17: Tak, to jest rzeczywiście osobny temat, ale panie pośle, bo to mnie zawsze zastanawia. Jeżeli to była taka fatalna decyzja, to mieliście
18: już... nie cofnęliśmy,
17: tak? Już 2,5 roku, żeby ją cofnąć.
18: Wie pan, nikt, kto rządzi, nie jest chętny do dociążania budżetu państwa. Jak się raz wydarzyło, no to potem to spada na ministra, nie?
17: Czyli w sumie wychodzi na to, że Jolanta Sobierańska-Grenda tak naprawdę będzie tym ministrem od cięć, będzie tym ministrem od ograniczania, od optymalizacji, od tych jeszcze innych strategii managementowych, czy to będzie minister jednak, która coś dla pacjentów zrobi?
18: A dać panu komórkę, mogę dać do Sobierańskiej, to sobie panu zaprosi.
17: Ja bym chętnie, ale to ona nie przyjmie raczej chyba zaproszenia do skromnej szczecińskiej stacji.
18: No co ja mam się za nią spowiadać
17: pana? Ale kogo ja mam zapraszać w temacie zdrowia, jak nie pana i profesora
18: Greckiego? Jeszcze raz pytanie.
17: Tak, mniejsze finansowanie gastroskopii, mniej pieniędzy na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny w nadwykonaniach i tutaj szpitale będą dostawały 50%, a nie całość.
18: No worek tych pieniędzy w zdrowiu zawsze jest skończony. Ja sam, bo pewnie pan do tego zaraz przejdzie, sam mówiłem w kampanii o konieczności zniesienia limitów.
17: Wszyscy tak mówiliście. To nawet dzisiaj zabawne nie brzmi.
18: Ale nie. To może to jakoś tam zabawne, ale ja mówię to zupełnie... Dlaczego ja o tym powiedziałem w kampanii wtedy w 23 roku to było? Ano dlatego, że pierwszy raz w historii moją decyzją zniesiono limity na leczenie w onkologii. I ja uważam, że dalej można znieść limity. Z tym, że sytuacja na dziś jest trudna finansowo. W związku z tym, co robi dzisiaj aktualna minister zdrowia? No musi w ramach puli pieniędzy, którą ma, roboczo nazywamy to workiem pieniędzy na zdrowie, zarządzić tym systemem tak, żeby utrzymać i podwyżki, które zostały przyjęte ustawowo dla lekarzy, dla całego personelu, nie dla lekarzy, bo to nie chodzi o to, żeby jakąś jedną grupę zawodową tutaj oskarżali o to, czy obwiniali, bo to tak nie jest, ale to takie są fakty. Ma 20 miliardów dziury, no więc gdzieś tych oszczędności szukać musi. Szuka ich nadwykonania. Czy to wzbudza euforię? No nie wzbudza. No przecież nie będę mówił tutaj, że to dobrze, że tak się dzieje.
17: Ale pan jest onkologiem. Pan zajmował się onkologią wiele lat. Jak się diagnozuje nowotwory? No przez tomografię komputerową, rezonansem magnetycznym i gastroskopię.
18: I to będzie jedyne bardzo poważne zdanie z naszej rozmowy, które chcę wypowiedzieć i chcę, żeby wybrzmiało drukowanymi literami. Nie ma żadnego ograniczenia w finansowaniu tych badań w onkologii. Jeżeli jest podejrzenie nowotworu, jeżeli lekarz stwierdza, że boi się, że pacjent ma nowotwór, nie ma żadnych cięć i nie będzie żadnych ograniczeń w diagnozie chorób nowotworowych. Mówimy o normalnych badaniach, które nie dotykają chorób nowotworowych. To onkologia idzie zupełnie osobnym torem. Także tutaj...
17: To ja nie rozumiem czegoś. Może tutaj musi pan mnie trochę uświadomić.
18: Jak coś idzie na tak zwaną zieloną kartę...
17: Domyślam się, że tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny to nie jest badanie zlecane od tak na zasadzie dobrze, to przyszedłeś tutaj pacjencie na profilaktykę, to nie jest tak, wyślemy cię wszędzie, gdzie się
18: to
17: da.
18: To nie jest tak, że tomografia i rezonans robione są tylko u chorych na nowotwór. No przecież tak nie jest. To musimy tak jakby o podstawach powiedzieć w takim razie. Rezonans i tomografia jest jednym z bardziej podstawowych w dzisiejszej dobie rozwoju medycyny badań obrazowych, które pokazują stan zaawansowania różnych chorób, czy podejrzenie tych chorób. Jedną z tych chorób są nowotwory. I nowotwory są w polskim systemie opieki zdrowotnej wyłączone w tak zwaną szybką ścieżkę onkologiczną, czyli ktoś, kto ma podejrzenie nowotworu, nie może spotkać się z żadnym odmową terminu, przesunięciem czy odstawianiem w czasie. Jeżeli tak się dzieje, proszę informować o tym natychmiast NFZ, informować o tym Izbę Lekarską. Wszystkie te instytucje są po to, żeby Państwu pomóc. Zaś te cięcia, o których mówimy, mówimy o nadwykonaniach, wykonaniu rezonansów tomografów poza systemem onkologicznym. I takich badań wykonuje się bardzo dużo w diagnozie różnych chorób, bardzo wielu różnych chorób, ortopedycznych, chirurgicznych, internistycznych, pulmonologicznych, bardzo wielu różnych chorób. Wyłączam z tego nowotwory. I tamte nadwykonania, podkreślam, nadwykonania. I wiem, że muszę kończyć wypowiedź, a nadwykonania świadczy o tym, że badania wykonane ponad zawartą umowę.
17: Czy ja wiem, że zawsze jak pan jest tutaj u mnie w studiu, to te tematy z ochrony zdrowia dominują. To jeszcze jedno bardzo szybkie pytanie na koniec. Czy podpisałby się pan pod tym zdaniem ministra Berka, że nadwykonania są pewną nieuczciwością?
18: Berek jest ministrem do spraw, pełnej nazwy nie pamiętam formalnie, ale generalnie zajmuje się tym, żeby ustawy, które przeprowadza rząd, były sprawnie i
17: czyli technokratą jest po
18: błyskawicznie wdrażane w życie i jakby Berkowi to ujdzie. Ja się powstrzymam.
17: Czyli rozumiem, że żaden lekarz się nie podpisze pod takim sformułowaniem.
18: No, wie pan, no, ja też znam się na zarządzaniu systemem ochrony zdrowia. No, znam ten system do ostatniej śrubki i ostatniego fragmenciku. I gdybyśmy tak szczerze się mówili na rozmowę o ekonomii i bym na chwilę wyszedł ze skóry polityka i stał się czystym ekonomistą, to może by mi to powiedział. Ale też jestem lekarzem, jestem ojcem.
17: No to właśnie się zastanawiam, czy jakbym miał tutaj Arłukowicza lekarza, Arłukowicza ekonomistę i Arłukowicza polityka, to czy miałbym trzy zupełnie osobne komentarze
18: w tym temacie? Tak, pewnie tak, ale też każdy z nas ma w rodzinie jakiś kłopot. No ja pochowałem tatę, zmarł mi tata na raka. I mimo, że jestem byłym ministrem zdrowia, znam wszystkich w onkologii w Polsce, naprawdę wszystkich. I w świecie większość. Próbowałem pomóc tacie na wszystkie możliwe sposoby i niestety umarł, odszedł. Co nie znaczy, że wszyscy na raka muszą umrzeć, bo nie to chcę powiedzieć. Mówię tylko o tym, że znam ten system zarówno od strony pacjenta, od strony nauczyciela akademickiego, czyli tego nauczyciela pediatrii i onkologii. Znam od strony radnego naszego miasta, gdzie przez wiele lat się tym zajmowałem w naszym mieście Szczecinie. Potem zajmowałem się w tym Sejmie. No i w końcu jako minister, a dzisiaj jako szef komisji, były szef komisji do spraw leczenia walki z rakiem w Europie. No więc znam to z wielu poziomów.
17: OZE jest takim tematem bardzo ważnym w Unii Europejskiej, więc pan jako eurodeputowany ma tutaj na pewno duże obserwacje i duże pole manewru. Czy taka ministra jak Paulina Henning-Kloska, taka ambasadorka czystej energii, ambasadorka OZE, ambasadorka systemu kaucyjnego, ambasadorka czystego powietrza i programów, to jest duma dla pana jako dla eurodeputowanego?
18: Czy na pewno dla mnie dumą nie jest ktoś, kto jest nominowany do funkcji premiera i mówi OZE srodze? To tak, to nie jestem dumny, szczanka.
17: Kot został odwrócony ogonem właśnie.
18: Tak, dobrze. Proszę sobie, czyli jak ja odwróciłem kota ogonem, to teraz kot ma głowę w moją stronę, czy pana stronę?
17: Ja lubię każdą kocią stronę jako wielbiciel kotów i posiadacz trzech.
18: Więc, a ma pan łysego?
17: Łysego nie.
18: A ja mam łysego.
17: Mam 8-kilogramowego.
18: To poważna sprawa jest.
17: Nie licytujmy się. Czy Paulina Henning-Kloska to jest dobra ambasadorka tematów
18: Czarnek? Teraz się widział pan taki wywiad z Macierewiczem. Wit prowadził z TVN24.
17: Nasi słuchacze widzą, jak mi ciężko dzisiaj. Wit
18: pytał Macierewicza o coś, a Macierewicz swoją piosenkę założył, co powiedział. Pan mnie pyta teraz o Henning-Kloskę, tak? Ja panu pokażę, co robił Macierewicz.
17: Ale to znaczy,
18: a
17: że
18: Czarnek
17: jest
18: bardzo złym ministrem.
17: Ale on nie jest ministrem teraz.
18: Był ministrem.
17: Był, ale nie jest.
18: Właśnie.
17: A jak będzie pan
18: powiedział
17: o srodze.
18: OZE srodze powiedział, to jest bardzo brzydko.
17: Jak będziecie tak unikać odpowiedzialności za nieudolnych ministrów, to może będzie tym premierem.
18: Ale kto powiedział, że Henning-Kloska jest nieudolna?
17: A jest?
18: To PiS tak mówi.
17: A pan uważa, że?
18: Wie pan, no, robi swoją robotę. Patrzę na nią z punktu widzenia Komisji do Spraw Ochrony Środowiska Unii Europejskiej i staram się oceniać to, co robi w miarę obiektywnie.
17: Ten kot już nie został odwrócony ogonem, on już wiruje tutaj w tym studiu. Ten kot już wiruje, naprawdę, ale już zostawię to, bo nam została minuta. Czy
18: ale
17: pan...
18: proszę pana, nie poddajemy kotów wirówce, no proszę
17: nie
18: pana.
17: Nie poddajemy, ale to jest taka figura retoryczna. Kot został odwrócony ogonem, ale możecie sobie wyciągnąć, drodzy słuchacze, między wierszami sformułowanie, że jednak pan Arłukowicz nie jest dumny z ministry Pauliny Henning-Kloski.
18: Oj tam.
17: Ostatnie pytanie. Czy pan zamierza wrócić do parlamentu w 2027 roku, czy nie? Bo słyszałem takie wzdechnięcia, nie tylko te obecnie, że podobno lista koszalińska Platformy jest bardzo słaba i że trzeba będzie ją bardzo silnie wzmocnić.
18: Pan, ja już startowałem ostatnio z Koszalinem, mówię to zupełnie poważnie. Ja
17: pan wyciągnął 67 tysięcy, teraz tam nie będzie komu, jeżeli pan
18: to
17: nie
18: wystartuje. To był absolutny rekord. Przez 20 lat ten rekord miał Leper, świętej pamięci Leper. On tam pobił rekord głosów.
17: Będzie mógł w tym roku znowu, czy w przyszłym znowu pobić, bo będzie Tomasz Leper startować w wyborach z listy Grzegorza Brauna podobno.
18: No to nie wiedziałem.
17: Tak, z Koszalina.
18: Syn Lepera.
17: Tak.
18: Wtedy Leper, Andrzej Leper pobił rekord, to nam się udało ten rekord pobić o ponad 50%. To by był trudny start. Ja co prawda jestem z Darłowa, pochodzę z Darłowa, znaczy dzieciństwo tam spędziłem przez tą młodość i znam to koszalińskie, ale jednak Szczecin jest moim miastem takim no, od serca i rodzinnym. W związku z tym nie odpowiem panu na to pytanie. Na pewno nie zostawiam nigdy kumpli w potrzebie. Taka jest pierwsza odpowiedź. No, to co nie znaczy, że chcę startować w 27 roku.
17: Ale bierze pan taki scenariusz pod uwagę, czy jednak Koszalin już rozważacie jako coś potencjalnie innego? Nie słyszałem plotki, że Mirosław Nitras będzie startować z Koszalina jako taka
18: osoba. Ja zawsze trzymał kciuki za Sławka Nitrasa. No co tak pan ucichł?
17: Nie no, cieszę się, że się wspieracie.
18: Zatkało pana.
17: Troszkę tak. Czyli taki scenariusz...
18: Ale proszę, jak można postawić, jak kod został odwrócony teraz. Redaktor wziął i zamilkł.
17: To prawda. Ja słyszę, że politycy Platformy trzymają kciuki ze sobą Mira Nitrasa, to trochę milknę wtedy. Bo
18: zawsze. Ja od 20 lat.
17: Jezu, te plotki to są takie podłe, że się tam nie lubicie w tej koalicji obywatelskiej.
18: Oj, tam, oj, tam.
17: Czyli
18: bierze
17: pan pod uwagę taki scenariusz, żeby startować w przyszłym
18: roku?
17: Nie,
18: no na poważnie rzecz biorąc, mam swoją robotę w Parlamencie Europejskim. Byłem lat naście w polskim parlamencie. Znam ten parlament na wylot. I powiem państwu, że ja wiem, że ludzie bardzo chcą być posłami, marzą o tym, ale wyobraźcie sobie państwo, jak ja wróciłem do Parlamentu Europejskiego, polskiego parlamentu w 23 roku, wtedy co startowałem z Koszalina i nie walczyłem o żadne miejsce w tym, fizyczne miejsce w tym Sejmie i dostałem miejsce od klubu, usiadłem, patrzę naprzeciwko Terlecki. No ludzie, no przecież się załamać idzie. No, widział pan kiedyś Terleckiego? No, już wyszedłem
17: ja
18: z polskiego Sejmu i mówię, nie będę oglądał tego Terleckiego. Wróciłem do Sejmu, pach, Terlecki naprzeciwko. A obok niego kto? Kaczyński.
17: Trudno mi o inną tutaj tezę podsumowującą, przecież czas naszej rozmowy się skończył. Bartosz Arłukowicz w poniedziałek, 4 maja był razem z nami. Dziękuję panu bardzo.
18: Dzięki.
13: Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem, że wyjrzy zza chmur i wyjrzało. Słońce. Piękne szczecińskie słońce. Dlatego robi nam się coraz cieplej. 17 stopni aktualnie, maksymalnie dzisiaj po południu 22 stopnie. Dzisiaj będzie sucho, padać będzie jutro i przede wszystkim pojutrze.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oczywiście jesteśmy w drodze na matury. Egzaminy maturalne startują o godzinie 9. Czy są korki, czy są kolejki o tej porze w Szczecinie? Nie, raczej nie ma. Oczywiście więcej samochodów na Europejskiej, na Ku Słońcu, na Mieszka I przed Aleją Powstańców Wielkopolskich, czy na Mieszka I przed ulicą Milczańską, ale także na Wierzbowej, załóżmy, przed skrzyżowaniem z Mieszka I. Sporo tam samochodów o tej porze. Podobnie zresztą w okolicach węzła Głębokie, chociaż i tak sytuacja się poprawia w tym miejscu. Na północy Szczecina jeszcze kolejki na ulicy Bogumińskiej, czyli powoli dojeżdżacie do skrzyżowania z ulicą Chorzą. Jeżeli teraz wyjedziecie, to jest ostatni moment, myślę, żeby wyjechać, żeby ruszyć w trasę na matury właśnie, to myślę, że spokojnie w ciągu 15, 20, 25 minut powinniście dojechać, a lepiej być chwilę wcześniej, no bo przecież tak, żeby sobie chociaż w głowie ułożyć to wszystko, a nie od razu wpadać na salę i zaczynać pisać o 9.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: Inok w Super FM jako zapowiedź 8:30. Skrót najważniejszych informacji, wiadomości za moment, za rogiem.
1: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
17: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, język polski pisemny na poziomie podstawowym i jeszcze około 30 minut dywagacji, jakie będą tematy na tegorocznym egzaminie dojrzałości. W Szczecinie do matury o godzinie 9 przystąpi 3700 uczniów, a później pisemna matematyka i język obcy nowożytny. Połamanie długopisów zatem, a po części pisemnej obowiązkowe dwa egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. Finał, czyli ogłoszenie wyników 8 lipca.
18: Słuchasz wiadomości w radiu Super

0: Dziewczyny mają trudną robotę, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 były minister zdrowia, europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, pytany o sejmowe głosowanie i obronione przez koalicję szefowe resortów klimatu i środowiska oraz zdrowia. Arłukowicz na stwierdzenie, że obecny minister zdrowia kojarzy się tylko z cięciami, odpowiadał, że on miał inną strategię, ale trochę obecną sytuację rozumie, bo kraj jest inny po rządach PiS. Europoseł KO pytany także, czy minister zdrowia zrobi coś dla pacjentów, w odpowiedzi zaproponował prowadzącemu rozmowę, aby sam do Jolanty Sobierańskiej-Grędy zadzwonił. Worek pieniędzy w zdrowie jest skończony, tłumaczył Arłukowicz. Polityk ze Szczecina przekonywał także, że limity wciąż można znieść. Całej rozmowy z Bartoszem Arłukowiczem posłuchajcie jeszcze raz w podcastach na naszej stronie, a do wątków w niej poruszanych wrócimy w wiadomościach za godzinę.
1: Więcej na stronie super.fm.
0: I jeszcze sportowe podsumowanie weekendu. Świt przegrywa i oddala się od awansu. Do baranży o awans tracą już 8 punktów, do tego mają tylko 4 punkty przewagi nad strefą zagrożoną spadkiem. Piłkarze Świtu Szczecin przegrali, to czwarte przegrana z rzędu, przegrana 0-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, no i znacznie skomplikowali sobie sprawę walki o pierwszą ligę. Świtowcy pierwszą bramkę stracili już w 7 minucie, a wynik meczu w 20 minut później ustalił Marcin Urynowicz. Duma Północy po porażce z Podbeskidziem zajmuje 10 miejsce w tabeli na 4 kolejki przed końcem sezonu, do 6 miejsca dającego play-offy, które na razie zajmuje zespół z Bielska-Białej. Świt traci już 8 punktów, a Świtowcy nad 13 pozycją zagrożoną barażami o utrzymanie mają teraz zaledwie 4 oczka przewagi. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z Asekoresowią prowadzili 2-0 i wygrali dwa pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
4: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważny, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
3: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie czwarty mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzeń w finale z udziałem dwóch drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Ciłasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
5: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. I chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
3: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
2: Super FM. Pogoda.
6: Już 17, a będzie tylko więcej. Za chwilę 18, a po południu 22 stopnie, dużo słońca i sucho w Szczecinie. Wiem, że od dawna tak sporo tych dni za nami słonecznych i suchych, ale to się zmieni. Jutro ochłodzenie, bo 14 stopni i przelotne opady deszczu, a intensywnie padać będzie w środę. Sporo deszczu właśnie w środę i 12-13 stopni.
1: Dzień dobry, tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Godzina 8:37, już prawie 38. To rozumiem, że maturzyści na miejscu, tak? Gotowi. A być może jeszcze ktoś się zabłąkał. I w drodze Bogumińska przejezdna, ale tak samo Wilcza z Czanieckiej i ścisłe centrum Szczecina. Jeszcze kolejki na Europejskiej ku Słońcu czy Okulickiego, czyli oczywiście Gumieńce, ale na przykład Zagadłowicza, węzeł Głębokie, tutaj utrudnień już nie ma. A mieliśmy kolejki i to poważne na ulicy Zagadłowicza. Teraz już przejezdnie, tak samo, dobrze, bez utrudnień na trasie zamkowej, na Moście Długim, na ulicy Wyszyńskiego, w obie strony jest słonecznie i naprawdę nie ma na co narzekać.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Może powtórzymy język polski przed maturą? Tak właśnie zrobimy już za chwilę.

Friday, Saturday, Sunday i Monday mamy, poniedziałek. Dzień dobry, tu Super FM, 18 minut zostało do godziny 9. Dzisiaj kilka ważnych kwestii, bo to jest ważny poniedziałek, ważny czwarty dzień maja, bo na przykład dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, moi drodzy. Tak, tak właśnie brzmiałem dzisiaj rano, kiedy wstałem po majówce, jak Darth Vader w Gwiezdnych Wojnach, rzecz jasna. Ale przede wszystkim rozpoczynamy matury. No i obiecałem, że jeszcze przed godziną 9 zrobimy sobie takie krótkie powtórzenie wiadomości. Jak matura z języka polskiego, to rzecz jasna lektury. A jak lektury, no to nie może zabraknąć Dziadów, części trzeciej Adama Mickiewicza. Romantyzm, moi drodzy. Polska jako Chrystus narodów. Takie wątki mogą pojawiać się na maturze. Często o poświęceniu, roli jednostki i patriotyzmie. Lalka Bolesława Prusa. Pozytywizm, miłość niespełniona, Stanisław Wokulski i miłość do Izabeli Łęckiej, rzecz jasna, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, ono też może być na maturze z języka polskiego, czyli Cezary Baryka poszukuje swojej drogi i wizji Polski, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Naród, Chłopi kontra inteligencja, spotkanie dwóch warstw społecznych i brak porozumienia, Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, przez niektórych nielubiana, czyli Rodion Raskolnikow i Zbrodnia, a także kara. Tango Sławomira Mrożka też może być na maturze. No i na przykład rok 1984 George'a Orwella. Ja mam nadzieję, że na maturze ani zbrodni, ani kary nie będzie, a będzie tylko nagroda, czyli pozytywny wynik. Jutro będziemy powtarzać matematykę.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.
2: Za 9 minut będzie 9:00.

0: Ostatnie minuty zostały do godziny 9:00 i ja wiem, że oni tam już są na sali, gotowi do tego, żeby o godzinie 9:00 zacząć maturę z języka polskiego. Maraton maturalny rozpoczynamy od razu po majówce i tak jak wspominałem, jutro już po godzinie 7:00 będziemy powtarzać matematykę, bo jutro matura z matematyki. To była audycja Dzień Dobry, to Super FM. Bartek Czotowicz, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba, ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: Gorąco? Wpada!

0: tylko w KFC.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
8: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
9: Zestresowane jesteśmy, nie?
10: A ty?
9: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
10: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
11: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
8: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
12: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
8: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
13: To bohater i człowiek niezłomny.
8: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
14: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
8: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Koziół.
15: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
8: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
6: Super FM. Pogoda.
16: Przedpołudnie słoneczne i pogodne w stolicy Pomorza Zachodniego. Później zachmurzy się, ale będzie ciepło, nawet do 22 stopni. Teraz przyjemne 17 stopni, niedaleko Radisona, 16 na Wałach Chrobrego.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: 4 minuty po godzinie 9 i od 4 minut trzymamy mocno kciuki za szczecińskich maturzystów, którzy rozpoczynają egzamin dojrzałości. Za chwilę sportowe podsumowanie weekendu. Kto w majówkę był w kinie? W ten długi majowy pierwszy, dodajmy, weekend mogliśmy obejrzeć drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady. A w drugiej części nie kto inny jak Lady Gaga. Już za chwilę temat przewodni z tego filmu.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: To jest muzyczna premiera w Super FM. No matter what, no matter what, you got.

0: Super FM z widokiem na Szczecin, prawie kwadrans po dziewiątej. Koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna. Jak walczyły w majówkę szczecińskie drużyny. Sportowe podsumowanie weekendu w Super FM i Piotr Jarząbek.
1: Bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o awans do Orlen Superligi odnieśli piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin, którzy na własnym parkiecie pokonali obecnego lidera Śląsk Wrocław 33-25. Portowcy do drużyny z Dolnego Śląska zbliżyli się na 2 punkty. Dodajmy, że tylko jedno miejsce ma zapewniony bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Swój sezon w majówkę zakończyły za to piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin, które po rzutach karnych przegrały z zespołem SPR Olkusz i zajęły 7. miejsce w lidze centralnej. Od strefy spadkowej znacznie oddalili się piłkarze nożni Pogoni Szczecin, którzy na stadionie imienia Floriana Krygiera pokonali 3-0 zespół Wisły Płock po dublecie Filipa Czujcia i jednym trafieniu Husseina Aliego. Portowcy awansowali aż o 7 pozycji na 8. miejsce. Teraz mają 5 punktów zarówno straty do europejskich pucharów, jak i przewagi nad strefą spadkową. W drugą stronę zmierza niestety dla szczecińskich kibiców zespół Świtu, który w Betclic drugiej lidze przegrał 4. mecz z rzędu. Tym razem pogromcą Dumy Północy okazało się Podbeskidzie Bielsko-Biała, które przy Stołczyńskiej pokonało Świt 2-0. Podopieczni Marcina Sasala tracą już 8 punktów do strefy barażowej. Stopniała też przewaga nad strefą spadkową. Tam Świtowcy mają już tylko 4 oczka. Zwycięstwo w majówkę zanotowali koszykarze King Wilków Morskich, którzy u siebie pokonali ostatnie w tabeli Orlen Basket Ligi Miasto Szkła Krosno 88-85. Szczecinianie dzięki zwycięstwu utrzymali się na pozycji lidera i o 1. miejsce zmierzą się w bezpośrednim starciu z Legią Warszawa. Ten mecz odbędzie się w stolicy już w najbliższą środę o godzinie 19:00.

0: może być przebój tegorocznego lata. Dawid Podsiadło i Sezon. 26 minut po 9. Przypominamy, od 9 maturzyści zmagają się z językiem polskim. I napisała do mnie przed chwilą pani Natalia, czy prowadzący również mógłby pozdrowić przede wszystkim rodziców maturzystów, którzy tak jak i oni bardzo się denerwują. Pozdrawiamy wszystkich, absolutnie wszystkich rodziców. Matura, przypomnijmy, rozpoczęła się od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, a za chwilę wiadomości w Super FM.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
4: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
3: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
4: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
3: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
4: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
3: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
5: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
6: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
5: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
7: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
8: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z Radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: I po reklamie.
0: Wiadomości Super FM. Andrzej Kutys.
10: Uwaga, zakorkowany wjazd do Szczecina. Henik Kloska, czyli Czarnek. Dyskusja w Radiu Super FM. Sportowe podsumowanie weekendu. Zwycięstwo Wilków Morskich.
2: Super FM. Wiadomości.
10: Ponad kilometrowy korek przed Estakadą Pomorską w kierunku centrum Szczecina. Jeżeli możecie, to obecnie do miasta zdecydowanie łatwiej wjechać od Floriana Krygiera, a wszystko przez zderzenie, do jakiego doszło niespełna godzinę temu, i dalej są poważne problemy z przejazdem. Internauci informowali także o kolizji tramwaju z samochodem osobowym na skrzyżowaniu Sosabowskiego i Żołnierskiej. Tak mogą dalej być niewielkie problemy z przejazdem.
11: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Na początek cytaty z Czarnka mówiącego o zesrozę dumny nie jest, mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, pytany o ocenę pracy szefowej resortu klimatu i środowiska po gorącym politycznym tygodniu w Sejmie. Dyskusję w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 wywołała ocena pracy Pauliny Henik-Kloski z perspektywy Arłukowicza, czyli deputowanego obserwującego z bliska klimatyczną politykę Brukseli.
12: Na pewno dla mnie dumą nie jest ktoś, kto jest nominowany do funkcji premiera i mówi o zesrodze. To tak, to nie jestem dumny, Szczanka.
13: Kot został odwrócony ogonem właśnie.
12: Tak.
13: Czy Paulina Henning-Kloska jest dobra ambasadorka tematów
12: Czarnek? Teraz się, widział pan taki wywiad z Macierewiczem. Wit pytał Macierewicza o coś, a Macierewicz swoją piosenkę założył, co powiedział. Pan mnie pyta teraz o Henning-Kloskę, tak? Ja panu pokażę, co robił Macierewicz.
13: Ale to znaczy,
12: a
13: że
12: Czarnek
13: panu
12: jest bardzo złym ministrem.
13: Ale on nie...

0: jest ministrem teraz.
1: Był ministrem.
0: Był, ale nie jest.
1: Właśnie.
0: A jak będzie pan powiedział o zesrodze, to może będzie.
1: O zesrodze powiedział, to jest bardzo brzydko.
0: Jak będziecie tak unikać odpowiedzialności za nieudolnych ministrów, to może będzie ten premierem.
1: Ale kto powiedział, że Henning Kloska jest nieudolna?
0: A jest?
1: To PiS tak mówi.
0: A pan uważa, że?
1: Wie pan, no, to robi swoją robotę. Patrzę na nią z punktu widzenia Komisji do Spraw Ochrony Środowiska Unii Europejskiej i staram się oceniać to, co robi w miarę obiektywnie.
0: Możecie sobie wyciągnąć, drodzy słuchacze, między wierszami sformułowanie, że jednak pan Arłukowicz nie jest dumny z ministry Pauliny Henning-Kloski.
1: Oj tam.
2: Przypomnijmy, w minionym tygodniu koalicja rządząca obroniła szefowe klimatu oraz zdrowia przed wotum nieufności.
3: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
2: Choć grali z ostatnią drużyną tabeli, to emocji nie zabrakło, bo miasto Szkła Krosno walczyło o ligowy byt. Ta walka mu się nie powiodła. Koszykarze King Wilków Morskich Szczecin wygrali u siebie w Enea Arenie 88-85 i pozostają na pozycji lidera Orlen Basket Ligi. Jak mówił po meczu trener Wilków Maciej Majcherek, dobre wejście w to spotkanie nieco rozkojarzyło Szczecinian.
4: Początek mieliśmy bardzo dobry i myślę, że to nas bardzo uśpiło też, bo wygrywaliśmy 12-0 i wiadomo, w głowie się trochę przestawia, że u zawodników też, że ten mecz będzie taki łatwy, bo zaczęliśmy 12-0. Później ta koncentracja nam bardzo uciekła i Krosno wyszło na prowadzenie. I to szczególnie w tej trzeciej kwarcie naprawdę grali dobrą koszykówkę, trafiali ciężkie rzuty, a my nie byliśmy agresywni w obronie i to trzeba dać naprawdę szacunek na nich, że walczyli do końca.
2: Wiedzieliśmy, że Krosno grało wszystko, podkreślał zawodnik Wilków Morskich Jakub Ucieszyński.
5: Można powiedzieć, że troszkę spodziewałem się tego meczu, bo Krosno wiadomo jeszcze to była jak naprawdę ostatnia szansa na pozostanie w lidze, musieli z nami wygrać i później jeszcze mecz ze Śląskiem u siebie. Więc wiedzieliśmy, że na pewno wyjdą z naprawdę mocno zdeterminowani na ten mecz. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. No emocje były w końcówce, ale fajnie, że dało się wyciągnąć zwycięstwo i jeszcze został ostatni sprawdzian przed Legią Warszawa.
2: Ten ostatni sprawdzian, czyli mecz z Legią, Wilki zagrają na wyjeździe w środę 6 maja w tym tygodniu o 19:00, a to starcie wielkiej wagi, bo zwycięzca zajmie pierwsze miejsce na koniec sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
6: Super FM Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej Ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnia-Ciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
8: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
7: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to 5. z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplety drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
6: Super FM. Pogoda.
9: Zapowiadane chmury przez szczecińskich synoptyków już są, ale proszę się nie obawiać. Dzisiaj nie ma mowy o deszczu, popołudnie będzie ciepłe do 22 stopni. Tak będzie w Szczecinie, w stolicy Pomorza Zachodniego.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Za 25:10.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Dlaczego po szkoleniu nic się nie zmienia? W wielu firmach szkolenie wygląda trochę jak wrzucanie nasion na beton. W sali wszystko się zgadza. Ludzie słuchają, notują, czasem nawet mówią, to było bardzo dobre. A jakoś tak jest, że wracają do pracy i po 2 tygodniach wszystko jest po staremu. Nie dlatego, że szkolenie było bez sensu. I nie dlatego, że ludzie nie chcieli. Często problem jest dużo prostszy. Nowa wiedza trafiła w miejsce, w którym nie miała jak zapuścić korzeni. Bo jeśli po szkoleniu człowiek wraca do tego samego tempa, tych samych nawyków, tej samej presji, tego samego szefa, który w dodatku mówi, fajnie, ale zróbmy to po staremu, bo teraz nie mamy czasu, to jak niby miałoby się coś zmienić? Samo szkolenie rzadko zmienia firmę. Ono natomiast otwiera głowę, daje język, pokazuje narzędzia, ale jeśli środowisko po powrocie nie wspiera tej zmiany, to zapewniam cię, że dlatego to wszystko zarasta starą codziennością. I dlatego warto po szkoleniu zadbać o 3 rzeczy. Po pierwsze, żeby się zastanowić, co dokładnie ludzie mają zacząć robić inaczej. Nie ogólnie lepiej się komunikować, tylko konkretnie, na przykład kończyć spotkania jasnym ustaleniem, kto co robi i do kiedy. Po drugie, kto będzie tego pilnował? Po trzecie, czy w ogóle w naszej firmie jest zgoda na to, ale taka praktyczna, faktyczna, realna zgoda na to, żeby działać po nowemu? Bo nie da się uczyć ludzi otwartości, a potem karać ich za mówienie wprost. Nie da się szkolić z delegowania, a potem poprawiać po każdym zadaniu. Spróbuj jeszcze raz. Po każdym szkoleniu zapytaj, jak można podlewać to, co dzisiaj zasialiśmy.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Bardzo optymistyczna piosenka od Elizy do Little w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Pytacie, czy mamy tematy z tegorocznej matury z języka polskiego. Na ten moment jeszcze nie mamy takich informacji. Pewnie w popołudniowym programie w magazynie Michała Kaczmarka wrócimy do tych zmagań szczecińskich maturzystów z tematami języka polskiego. Powiemy o tym pewnie w magazynie, a już za moment wiadomości i pewna historia o 73-letnim mężczyźnie, który zadebiutował w... No właśnie, gdzie? W czasie jakiej konkurencji sportowej? O tym za moment w Super FM.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: No, tyle, że w mieście to tak średnio.
1: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
2: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: Przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. A w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
2: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych. Weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
7: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków. Informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
8: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
7: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
9: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
7: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
9: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
10: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
11: Stresu brak, no to jest przecież prawda podstawowa, matura 30%.
7: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomas Rochowski.
12: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
7: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
5: Super FM. Pogoda.
13: Słońce, chmury i taki pogodowy przekładaniec będzie nam towarzyszył także po południu. Spokojnie, parasole dzisiaj nie będą Wam potrzebne. Po południu możemy spodziewać się 22 stopni, jutro ochłodzenie do 14 kresek, a od piątku znów cieplej, od 16 do 22 w sobotę.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
13: 4 minuty po godzinie 10. Tak, to jest przedpołudniowy, poniedziałkowy program w Radiu Super FM. Nowy tydzień po majówce. Może warto na przykład uczcić dobrym wyjściem do kina. Podwójne wejściówki do kina będziemy mieli jeszcze w tej godzinie dla uważnych słuchaczy Super FM.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
14: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Marsa. Tak, gramy w przedpołudniowym programie Super FM, prawie kwadrans po 10:00. Pytacie, kiedy? No i to jest właśnie ten moment. Podwójna wejściówka do kina Pionier czeka na słuchacza, który najlepiej przekona nas do siebie, i to właśnie do tej osoby powędruje ta podwójna wejściówka, a może opowiecie nam o swoim ulubionym filmie, do którego bardzo często wracacie. Czy jest w ogóle taki film? 912-4-5-5, pomarańczowy supertelefon. Czekam na wasze propozycje, a teraz bardzo filmowo piosenka Limala Never Ending Story, która pochodzi z kultowego filmu z 1984 roku. Niekończąca się

0: Fabian w przedpołudniowym programie i się zastanawiam, czy to są dźwięki naszej słuchaczki, którą w tej chwili udało nam się połączyć z Dorotą. Cześć Dorota, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Lara Fabian.

0: Pionier, dlaczego chciałabyś się zdobyć na antenie Radia Super FM?
1: Chciałabym dzisiaj zaprosić moją córkę, która ma nie najlepszy dzisiaj dzień. Mhm. Obudziła się troszeczkę smutna i może chciałabym jej poprawić humor.
0: A wasz ulubiony film to jaki?
1: Narodziny Gwiazdy często oglądamy razem.
0: Ja tutaj spoglądam na naszą specjalną komisję konkursową i co oni na to? Oczywiście tak, masz tą podwójną wejściówkę do Pioniera. Dodam jeszcze na wybrany film. To nie jest dedykowana konkretna wejściówka. Ona ma jakiś określony czas przydatności, jeśli tak można powiedzieć. I spokojnie wybierz ten film, na który razem pójdziecie do Pioniera. Serdecznie polecam i gorąco zapraszam.
1: Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję i z pewnością będzie miała dzięki temu też fajny dzień.
0: I dobrze rozpoczął się ten poniedziałek, prawda?
1: Dokładnie. Zdecydowanie tak. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
2: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę.

0: używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie. Za 29.11 wiadomości Andrzej Kotys.
2: My tu gadu, a ponad 3,5 tysiąca uczniów w Szczecinie pisze maturę. Floating Arena znowu otwarta. Na koniec ważne i pewne zwycięstwo, czyli w wiadomościach jeszcze komentarze piłkarzy Pogoni po wygranej z Wisłą Płock.
1: Super FM. Wiadomości.
2: Lalka, wesele, rok 1984. Między innymi tele, które wymieniali szczecińscy maturzyści, pytani przez naszego reportera, co chcieliby zobaczyć w arkuszu. No, oni już wiedzą, od 9 trwa pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego. W jednym ze szczecińskich liceów był nasz reporter Piotr Jarząbek.
3: Jesteś gotowa już na maturę?
4: No chyba jestem.
5: Wszystko z polskiego umiem, gorzej z matematyką.
4: Chyba nigdy na to nie można być gotowym, ale będzie dobrze.
3: A czego się boicie dzisiaj? Czy niczego?
6: W sumie to niczego się nie boję.
7: No, samego siebie.
3: Tylko chłodna głowa nas uratuje, a jakieś lektury? Leżą, nie leżą?
6: Wesele może nie leżeć, ale tak poza tym wszystko będzie dobrze.
4: Najbardziej bym chciała lalkę, rok 1984 lub dżumę, a nie chciałabym mitologii i pieśni o Rolandzie.
2: Dzisiejsza matura jest pierwszą w kolejności. Przykładowo jutro pisemna obowiązkowa matematyka, więc młodzież w całej Polsce do egzaminu dojrzałości będzie przystępować w sumie aż do 21 maja.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
2: Teraz krótko, miejski basen Floating Arena wyczyszczony, od poniedziałku znowu otwarty. Pływalnie, przypomnijmy, trzeba było zamknąć po tym, jak w wodzie znalazły się nieczystości. Jak informuje miasto, w efekcie konieczne było chlorowanie, odkurzanie dna i dezynfekcja całego obiektu.
0: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
2: Potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa, tak mówili zawodnicy Pogoni Szczecin po zwycięstwie 3-0 nad Wisłą Płock w 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Przypomnijmy, to był dublet Filipa Czujicza i jedno trafienie Husajna Aliego. Cieszymy się z wygranej, podkreślał w strefie mieszanej pomocnik Dumy Pomorza Jacek Czapliński.
8: Bardzo ważne zwycięstwo, bardzo nam pomaga i trochę też uspokaja naszą sytuację w tabeli. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i tym bardziej, że to było takie pewne zwycięstwo. I tego nam właśnie brakowało, takich meczów jak dzisiaj. Na pewno teraz poczujemy ten wiatr w żagle i będzie coraz lepiej. Musieliśmy wygrać i też właśnie cieszymy się, że to w taki sposób zrobiliśmy i że teraz już mamy trochę spokoju większego w tej tabeli.
2: Spotkanie komentował także drugi bramkarz sportowców, Krzysztof Kamiński, który w przyszłości reprezentował Barby Nafciarzy.
9: Wiedzieliśmy mniej więcej, jak ten mecz będzie wyglądał i że tak długo, jak nie stworzymy sobie pierwszych dogodnych sytuacji i nie wykorzystamy jakiejkolwiek, tak ten mecz będzie mógł się zakończyć dwojako. Cieszę się bardzo, że udało się napocząć przeciwnika i potem już było zdecydowanie łatwiej, bo patrząc na wszystkie poprzednie mecze Wisły, dopóki nie straciła gola, to cały czas stwarzała bardzo duże zagrożenie w każdym meczu, w którym ten wynik tak się układał.
2: Pogoń po zwycięstwie nad Wisłą Polska awansowała na 8 miejsce w tabeli Ekstraklasy na 3 kolejki do końca sezonu. Najbliższe spotkanie bardzo trudne na wyjeździe z 4. obecnie w tabeli Jagiellonią Białystok.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, teraz krótka podróż po kulturalnym Szczecinie. Zapraszamy na serwis kulturalny. W Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zapowiedziano koncert zespołu Blue Cafe, który dziś zaprezentuje projekt Ocalić od zapomnienia z nowymi aranżacjami utworów Marka Grechuty. To jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tego miesiąca. Maj w Szczecinie to także propozycje dla miłośników kultury i dobrej muzyki. W Teatrze Polskim wyjątkowy jubileusz 30-lecie pracy artystycznej świętuje Damian Aleksander, jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny musicalowej. Z tej okazji zaplanowano 3 wieczory pod hasłem Między ciszą a aplauzem 8, 9 i 10 maja na scenie włoskiej. To będzie spotkanie z muzyką, emocjami i scenicznym doświadczeniem artysty, którego znacie także z teatru, telewizji i dubbingu. Z kolei w Książnicy Pomorskiej coś dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia. 8 maja o 18 w auli odbędą się warsztaty muzykoterapii dla seniorów. To połączenie muzyki, literatury i pracy z oddechem. Zajęcia poprowadzą śpiewaczka operowa Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują zapisy. A przez cały tydzień bibliotek w Książnicy trwa także kiermasz Second Book. Literatura piękna, książki dla dzieci, publikacje obcojęzyczne i popularno-naukowe. Wszystko w symbolicznej cenie 1 złotówki. To dobra okazja, żeby uzupełnić domową bibliotekę. Warto zajrzeć i skorzystać z tych propozycji.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Prawdziwy dynamit na scenie, Kelly Clarkson. W Super FM takie słoneczne dni, jakie mieliśmy 1, 2 i 3 maja, zdecydowanie uruchomienie, no, zrobiło nam majówkę. W maju szczecińskie fontanny znów ożyły, przyciągając mieszkańców i turystów. Uruchomiono te najbardziej efektowne instalacje na jeziorze Rusałka w Parku Kasprowicza, a także w Stawie Brodowskim. Do działania wróciły także inne popularne punkty na mapie miasta, wśród nich m.in. fontanna Bartłomiejka przy ulicy Szymanowskiego, instalacja na placu Zamenhofa, także ptasia studnia w ogrodzie Różanym. Wodą tryskają również fontanny, przypomnijmy, na placu Gałczyńskiego i nie zabrakło także w tym roku nowości. Między innymi uruchomiono ścianę płaczu przy Alei Wojska Polskiego, a także kolorową fontannę na odnowionym placu Batorego. No i już sobie wyobrażam, romantyczne zachody słońca w maju, a w oddali w Parku Kasprowicza jedna z najpopularniejszych szczecińskich fontan. No i tak mnie jakoś nastroiło. No i jeszcze ta piosenka Gazebo, I Like Chopin.

0: Rita Ora przed 11. Jak minęła majówka na drogach? Mamy już podsumowanie policji. Za moment ta informacja w serwisie Super FM punktualnie o 11.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych. Weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
2: I po reklamie.
8: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
9: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burza, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
10: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
9: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
11: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim. I tylko tyle.
12: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
9: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. Dwie godziny za nimi, kolejne dwie zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
13: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
14: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
9: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
2: Super FM. Pogoda.
0: Teraz na placu Rodła zdecydowanie więcej chmur niż słońca, a temperatura wciąż rośnie. 18 stopni niedaleko Teatru Polskiego, 19 już w pobliżu placu Grunwaldzkiego. Dzisiaj do 22 stopni.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: A od jutra ochłodzenie. Okolice Emilii Plater lepiej będzie omijać, bo już od jutra na odcinku między ulicą Miedzianą i Firlika pierwsze zwężenie jezdni. O tym pewnie będziemy jeszcze przypominali wam wielokrotnie. Więcej informacji dla kierowców w naszym popołudniowym programie, a od jutra nowa audycja w Super FM. O tej audycji, o nowym programie powiem jeszcze w tej godzinie.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Prawie 6 po 11.

Szczecinie jak na zamówienie. Naprawdę jak na zamówienie. Od 9 początek tegorocznych matur, a w całym mieście pięknie kwitną kasztany. Tu przedpołudniowy program w Radiu Super FM, kwadrans po 11. Ten najdorodniejszy okaz, jak podpowiada słuchaczka Wioleta, niedaleko Super FM na Piłsudskiego. Chociaż na 5 lipca drzewo ma ponad 3 metry w obwodzie i wysokość ponad 20 metrów. Mówimy o kasztanowcu. Oprócz tych pojedynczych okazów w naszym mieście znajduje się to w okolicach Gumieniec, znajduje się dwurzędowa aleja z ponad 80 kasztanowcami, która to miejsce warto odwiedzić, a jeśli szukacie kasztanów jadalnych, warto odwiedzić ogród dendrologiczny w Glinnej, gdzie właśnie rosną te dorodne okazy. Może warto wybrać się do Glinnej, to niedaleko Szczecina.

0: Stone Dance, 26 po 11 Supra FM z widokiem na Szczecin. Mamy w Szczecinie nowego generała 12 Dywizji Zmechanizowanej, a od jutra nowa audycja w Supra FM. Także o tym powiem jeszcze przed południem.
1: Program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Jerry Halliwell
1: w przedpołudniowym programie. W pracy gra wam Radio Super FM, a w szkołach pierwszy dzień matur. Dzisiaj język polski. Mamy przecieki, że jedno z pytań na tegorocznej maturze było pewniakiem na liście z ubiegłego roku. Czekaliśmy i doczekaliśmy się w Szczecinie nowego generała. To jedna z tych decyzji, która w wojsku ma szczególną wagę. Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej, pułkownik Krzysztof Duda, został mianowany na stopień generalski. Generał Duda był, przypomnijmy, uczestnikiem 3 misji zagranicznych w Syrii, Iraku i Afganistanie. Panie generale, cała redakcja Super FM gratuluje. Zastanawiałem się, jaką muzykę lubi pan generał, ale spróbuję, zaryzykuję. Może to Mark Ronson i Bruno Mars.

Już po kilku taktach doskonale rozpoznajecie ją. To Daria Zawiało w Super FM. 8 minut i będzie południe. Super Eko Magazyn. Nowy program już od jutra na naszej antenie. Ekologia. Co to właściwie jest? W programie wiele innych interesujących tematów, które pomogą zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Patronat honorowy tego programu przyjął marszałek województwa zachodniopomorskiego Giert Geblewicz i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2026 rok. Program Edukacja Ekologiczna. Z Super Eko Magazynem będziemy spotykać się we wtorki i czwartki w przedpołudniowym programie. Za chwilę wiadomości w Super FM w południe. Jarek Fengler, dziękuję za poniedziałkowe przedpołudnie.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: No, tyle że w mieście to tak średnio.
2: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
3: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Autopromocja.
2: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
6: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z Radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie Radia Super FM.
7: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
10: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
1: I po reklamie.
11: Jest 12. Wiadomości Super FM.
12: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
13: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
12: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
14: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
12: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziałka.
15: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
16: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
15: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
16: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
15: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
17: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
12: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin, kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
5: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
12: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na 3 miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
17: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest 3, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
12: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
1: Radio Super FM.
6: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Tydzień temu opowiadałam o Galerii Kaskada i o tym, co stało dawniej w miejscu dzisiejszej galerii. Więc dzisiaj czas na Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaksy. Otwarte 1 października 2003 roku, czyli prawie 23 lata temu. Młodszym użytkownikom, młodszym mieszkańcom Szczecina trudno wyobrazić sobie centrum bez Galaksy. A czy zastanawialiście się może kiedyś, co było tutaj wcześniej? Przed II wojną światową teren, który dzisiaj zajmuje Centrum Handlowe Galaksy, był bardzo gęsto zabudowany kamienicami, całymi kwartałami kamienic. Wojny i bombardowania przetrwała tylko jedna z nich. Stoi do dzisiaj, jest po remoncie i obudowano ją nowymi skrzydłami mieszkań. Stoi przy ulicy Malczewskiego 34, po lewej stronie wjazdu na parking. Na pustym placu w pobliżu tejże kamienicy urządzono parking i często też w tej okolicy rozkładał swój namiot cyrk. A potem pojawił się pomysł budowy centrum handlowego. Prace ruszyły w 2001 roku, a dwa lata później Galaksy zostało oddane do użytku. Pierwsza część to była jedynie ta, w której dzisiaj na parterze znajduje się fontanna. A teraz cofamy się w czasie o prawie 20 lat od tego momentu oddania do użytku Galaksy. W 1984 roku oddano do użytku Hotel Neptun. Nowoczesny, wysoki budynek stał przy ulicy Matejki i w tamtym czasie był nie tylko najnowocześniejszym obiektem hotelowym w Szczecinie, ale też jednym z najlepszych hoteli w całej Polsce. W 290 pokojach mogło przenocować około 500 gości, a hotel miał restaurację, bar, kawiarnię, salę bankietową i nawet klub nocny. To w Neptunie nocowały wszystkie sławy przyjeżdżające w tamtym czasie do Szczecina. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy. Do obsługi zatrudnionych było 330 osób. Ale kiedy obok, w latach 90. wybudowano Pazim i hotel Radisson, hotel Neptun utracił swoją uprzywilejowaną pozycję. Właściciel, firma Orbis, sprzedał go w 2011 roku spółce Echo Investment, a ta hotel rok później wyburzyła i w jego miejscu dobudowała nową część Galaksy. Nowa część galerii funkcjonuje od 2017 roku, czyli od 9 lat.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, Strefa Polsko-Niemiecka Discover Pomerania, Strefa Volvo, Jarmark Rozmaitości, Strefa Gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. A w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. W Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Iwoną Poczopko. Autorka opowie o swojej najnowszej powieści Na imię mi zemsta. Historii pełnej emocji osadzonej w realiach XII wieku. Miłośnicy muzycznych podróży powinni zajrzeć także na wyjątkowy koncert Wieczór w Paryżu w nowej dekadencji. Wszystko to w wyjątkowej oprawie świec i róż. A w niedzielę w Domu Kultury 13 Mus koncert fortepianowy przy świecach z muzyką filmową. Usłyszycie utwory takich twórców jak Hans Zimmer, Ennio Morricone czy John Williams w kameralnych aranżacjach, które przenoszą prosto do świata kina. Młodzież zdaje egzamin z tolerancji i to na boisku. Już 6 maja w szczecińskim Skolwinie odbędzie się polsko-niemiecki turniej Fair Friends. Podczas gdy maturzyści mierzą się z egzaminami, dzieci z Polski i Niemiec pokażą, że piłka nożna potrafi łączyć ponad podziałami. Na obiektach świtu Skolwin spotkają się uczniowie z północnych osiedli miasta oraz ich rówieśnicy z Berlina. W tym projekcie wynik schodzi na dalszy plan. Najważniejsze są zasady fair play, równość i współpraca. Dziewczęta i chłopcy grają ramię w ramię w międzynarodowych drużynach, udowadniając, że sport nie zna granic. To finał całorocznej pracy i przygotowań, a zwycięzców poznamy dopiero w czerwcu podczas rewanżu w Berlinie. Początek wydarzenia 6 maja o 10.30 na kompleksie sportowym w Skolwinie. I jeszcze jedna propozycja. Już na koniec miesiąca, 31 maja, Jasne Błonia zamienią się w Centrum Społecznej Energii. Przed nami szczecińskie spotkania organizacji pozarządowych pod platanami, warsztaty, pokazy i mnóstwo inspirujących inicjatyw. Warto zajrzeć.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. 97,5 Super FM.

0: aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Jan Drzewiecki w niezłym aparacie. Kolejny odcinek rozmowy, którą nagrywam w Altanie 1893. Jeszcze to jest ta magia radia, prawda, że słuchacze słuchają po spotkaniu, my nagrywamy jeszcze przed spotkaniem, jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, ale powiedz mi, no bo nieraz miałeś właśnie okazję rozmawiać o fotografii tak jak ze mną teraz. Czy jakieś pytanie kiedyś o fotografię cię zaskoczyło?
2: No przede wszystkim no to zaskakują pytanie, jak robić dobrą fotografię. Natomiast jeśli chodzi o mnie, muszę ci powiedzieć, że wszystkie wernisaże dla mnie są no troszkę trudne, dlatego że ludzie tam na przykład w tym Polsku nie zdają, jest cała masa pytań technicznych. Problemy fotografii cyfrowej, czyli na przykład problem z balansem bieli, czy jaki obiektyw. I dla mnie to jest troszkę żenujące, dlatego że ludzie mi się pytają, jaki mam kupić obiektyw. No to ja zadaję pytanie, a co ty w ogóle robisz? No to są trudne dziedziny, bo większość myśli, że trzeba kupić obiektyw, który ostrzy jak żyleta, no i jest bardzo jasny, co wszystko oczywiście kosztuje i to czasem wydają niepotrzebnie pieniążki, bo przecież fotografować można, jak to ja mówię, dnem od butelki od piwa. Trzeba najpierw wiedzieć, co chce się zrobić, co się chce powiedzieć, a potem dopiero do tego dokupić sobie sprzęt. Czasem to wystarczy sprzęt prymitywny, żeby robić dobrą fotografię, żeby nawiązać z ludźmi kontakt.
1: Tylko wiesz, z drugiej strony, jeżeli masz świadomość fotografii, jeżeli masz ten fotograficzny warsztat w małym palcu, to wiesz, jak tym dnem od butelki fotografować. Jak ktoś no, nie zna tych podstaw, nie zna zasad, to nie poradzi sobie nawet drogim obiektywem jasnym i ostrym jak żyleta. Swoją drogą, jasne, ostre jak żyleta, to fajne obiektywy są, tylko też trzeba umieć je wykorzystać.
2: Wiesz co, no jest takie dziwne zjawisko, że robią dzisiaj zdjęcie, potem na ekranie powiększają to do wielkości billboardu i patrzą się, czy one są ostre. Poświęcałem na to czas. Jeśli nie są ostre, to znaczy, że ta fotografia jest nieudana. No a przecież kiedyś w fotografii analogowej wszystkie zdjęcia właściwie były lekko nieostre. I było dobrze, i było wiele cudownych fotografii. I wraca się do tych klimatów, zakłada się do cyfry te stare obiektywy w nadziei, że się osiągnie ten dawny klimat. No niestety to polegało zupełnie na czym innym. W kadrze wtedy no, fotografowie chcieli umieścić inne wartości niż dzisiaj to się robi. Wszystko się poprzewracało, jak co.
1: Ale to tak mówisz o tym też jako juror konkursów fotograficznych?
2: Też, tak, tak, tak. W fotografii jest dużo mainstreamu po prostu. Podchodzi się do fotografii w inny sposób. Czyli tak jak powiedział Tadzio Rolke, proste takie, no taka zasada, że jeśli naciskasz spust aparat fotograficznego, to zastanów się, po co to robisz. I to jest taka prosta mądrość. Zanim zrobisz zdjęcie, lub jak już je zrobisz, to zastanów się, po co to zrobiłeś w ogóle. Jeśli zrobiłeś to dla siebie, no to raczej nie pokazuj, ale jeśli zrobisz to dla kogoś, to musisz sobie zdawać sprawę, że ktoś musi to zrozumieć. Że nie, on wcale nie jest zobligowany, ten widz, do tego, żeby zgadywać, co ty miałeś robić, chociaż takie zagmatwanie często jest postrzegane jako artyst. I wtedy taki widz odchodzi skulony i słucha, co inni mówią, i to powtarza, no, żeby jednak się nie ujawnić, że jestem niekompetentny, czy nie siedzę w tej branży, czy...
1: Albo po prostu to jest słabe zdjęcie, tylko ktoś inny wmawia, że to jest dobra fota.
2: Tak, dokładnie, tak. Boją się krytykować, a powinni. Powinni śmiało mówić, co myślą o fotografii.
1: Jan Drzewiecki w niezłym aparacie. Bardzo dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę.
2: Dziękuję panu, jestem bardzo sympatyczny. Pozdrawiam wszystkich Szczecinian, tak się odmienia? Szczecinian, sympatyczny. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great brands.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Jest 13. Wiadomości Super FM.
20: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño.
18: Super FM. Wiadomości.
20: Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
21: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
20: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
22: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
20: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, m.in. dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
22: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
20: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
5: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
20: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
13: Super. Super. To jest super.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Wśród słuchaczy programu Spór w kinie na antenie Radia Super FM jest zapewne sporo osób, które lubią film Projekt Hail Mary. To zdecydowanie wyróżniająca się hollywoodzka produkcja z udziałem Ryana Goslinga, któremu towarzyszy niezwykła kosmiczna postać o imieniu Ricky. Postać z kamienia i stworzona bez efektów komputerowych. Faktem jest, że projekt Hail Mary jest dużym przebojem filmowym i już dziś mówi się o nim, że ma szansę rywalizować o główne Oscary. Ale jedna z oscarowych nominacji budzi szczególne zainteresowanie. Studio Amazon MGM, które wyprodukowało ten film, zamierza zgłosić do Oscara aktora i lalkarza, który wcielił się w postać kosmity Rockiego. Byłoby to dla środowiska aktorskiego znaczące wyróżnienie, a na pewno przełom w podejściu do oceniania pracy aktorów dubbingowych i lalkarzy. Główną rolę w projekt Hail Mary gra oczywiście Ryan Gosling. Jego bohater podczas podróży kosmicznej w celu ratowania Ziemi spotyka tajemniczego kosmitę, przybysza z innej planety, który otrzymał dokładnie taką samą misję ocalenia swojej rasy. To właśnie Rocky, którego zagrał James Ortiz, aktor, który nie tylko podłożył głos postaci, ale również odegrał jej ruchy za pomocą specjalnych lalek. Studio Amazon MGM planuje zgłosić występ Jamesa Ortiza do rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Jak się okazuje, aktor kwalifikuje się do wytycznych regulaminowych przygotowanych przez Amerykańską Akademię Filmową. A jeśli nie nominacja do regulaminowego Oscara, to może przyznanie mu specjalnego Oscara jednak coś zmieni. Byłoby to przełomowe osiągnięcie. Faktem jest, że role dubbingowe czy lalkarskie nigdy nie były nominowane do Oscara. W 2001 roku Brytyjska Akademia Filmowa i Telewizyjna nominowała do nagrody BAFTA drugoplanowy wyczyn dubbingowy Eddiego Murphy'ego, który tak wspaniale podłożył głos osła w animowanym Shreku. To niestety tylko jeden z nielicznych wyjątków. Aktorzy pracujący w dubbingu i specjaliści zajmujący się m.in. lalkarstwem upominają się o zauważenie swojej pracy w sezonie nagród. Debata o tym, jak klasyfikować osiągnięcia zacierające granice między aktorstwem, dubbingiem, a kunsztem technicznym, toczy się od wielu lat. Sprawę tę dobrze wyjaśnia sam James Ortiz. Zwykle mówimy o lalkarstwie jako o osiągnięciu technicznym i nim jest. To spektakl. Jednak dla mnie jako aktora to nigdy nie jest punkt wyjścia. Interesuje mnie sedno postaci, to co próbuję przekazać, co czuję pod spodem. Kiedy potrafimy wykorzystać medium takie jak lalkarstwo, często postrzegane jako dekoracyjne, i ożywić postać z bijącym sercem w sposób, który autentycznie porusza ludzi, to robimy coś naprawdę znaczącego. I to jest fakt. Rocky w projekcie Hail Mary to serce całego tego filmowego przedsięwzięcia. Nominowanie aktora za rolę dubbingową i lalkarską byłoby wyłomem w całej historii Oscarów. Czy Akademię stać na taką odwagę i otworzenie drzwi dla szerokiego grona twórców, którzy oddają swój aktorski talent postaciom dubbingowym i lalkarskim? Czas pokaże.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. Radio Super FM.
7: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Dzień dobry, witajcie w Klinice Zdrowia. W tym tygodniu mam ogromną przyjemność gościć eksperta ze szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomed. Jest ze mną pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska, która jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz gastroenterologiem. Witam pani doktor.
3: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać i porozmawiać o problemach medycznych, profilaktyki, leczenia, terapii.
2: Pani doktor, ale zanim o tym, chciałabym, żebyśmy wróciły do Sonomedu, do gabinetów medycznych szczecińskich, które są na mapie naszego miasta już przecież tyle lat. Od czego to się zaczęło?
3: Tak, właściwie zaczęliśmy wspólnie z mężem od mojego gabinetu, pierwszych konsultacji. Mąż chirurg, głównie problemy żylne, flebologia, ja gastroenterologia, przed 25 laty, więc mam ogromną przyjemność, że przez 25 lat te nasze gabinety powoli ewoluowały. Od małego gabinetu na Pocztowej, potem również endoskopii i małej sali operacyjnej na ulicy Bolesława Śmiałego, a już właściwie od 12 lat na Bandurskiego. Zdecydowanie większa klinika, większe możliwości, więcej pacjentów. Możemy zaoferować zdecydowanie więcej usług naszych medycznych z coraz większą rzeszą znakomitych lekarzy, specjalistów, ekspertów, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami mogą pomóc tak wielu pacjentom.
2: A jak to jest z gastrologią? Czy zajmuje ona jakąś dużą część Państwa codzienności?
3: Tak, to ze względu na to, że z mężem tworzyliśmy te gabinety i współpracuje z nami bardzo wielu specjalistów, także właściwie niemal wszystkie specjalności tutaj możemy zaoferować Państwu. Natomiast ponieważ najbliższa mojemu sercu jest gastroenterologia, endoskopia, była dla mnie priorytetową taką dziedziną, w której właśnie Sonomed stał się taką mocną stroną i daje ogromne możliwości diagnostyczne. Nie tylko konsultacje, ale również diagnostyka, nie tylko endoskopowa, ale również ultrasonograficzna. Tak jak sama nazwa Sonomed właściwie rozpoczęła się od ultrasonografii, więc dzisiaj znakomite aparaty ultrasonograficzne, znakomici eksperci ultrasonografii i możliwość zobrazowania naprawdę również tych kiedyś niedostępnych narządów i chorób, więc również testy wodorowo-metanowe, różne możliwości diagnostyki, ta endoskopia z gastrologią, również z hepatologią. Chciałabym podkreślić, że te dwie dziedziny się również bardzo łączą, także mamy znakomitych ekspertów hepatologii, naprawdę klasy światowej, więc i wątroba, i przewód pokarmowy, trzustka, endosonografia trzustki, więc nie tylko sama diagnostyka konsultacyjna, ale również poszerzona o możliwości ultrasonografii, endoskopii i cały wachlarz tego rodzaju usług.
2: Nie byłoby chyba gastroenterologii właśnie bez gastroskopii. W jakich sytuacjach jest to niezbędne badanie?
3: Gastroskopia to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli możemy ocenić przełyk, żołądek i dwunastnica. Bardzo często objawy niektórych chorób są bardzo zbliżone i u tego pacjenta, u którego występują pewne objawy, może nie być żadnych chorób, tylko sam objaw niepokojący. Natomiast bardzo podobnie może się zdarzyć, kiedy dany pacjent ma poważne schorzenia przewodu pokarmowego, łącznie z chorobami nowotworowymi i nie bylibyśmy w stanie zróżnicować tych chorób, gdyby nie badania endoskopowe. Możemy aparatem zakończonym kamerą ocenić bardzo dokładnie wszystkie te narządy, ale dodatkowo możemy jeszcze pobrać materiał i rozpoznać histopatologicznie właściwie daną chorobę i już pokierować na właściwe leczenie. Nie tylko sama gastroskopia, ale również wykonujemy badania endosonograficzne, gdzie na końcu aparatu gastroskopowego jest głowica ultrasonograficzna, gdzie możemy ocenić narządy położone poza światłem przewodu pokarmowego, takie jak trzustka, drogi żółciowe, węzły chłonne, a więc metody endoskopowe dają ogromne możliwości diagnostyki, ustalenia, rozpoznania, tak aby właściwie przeprowadzić proces leczenia. Że nie leczymy objawu, tylko leczymy daną chorobę, jeżeli taka jest i bardzo często dzięki temu możemy właściwie pacjenta pokierować do leczenia, czy to chirurgicznego, czy zachowawczego.
2: Ja zapytam jeszcze tak z punktu widzenia pacjenta, zapewne obawa jest o ból. Czy jest to długie badanie i czy wymaga znieczulenia?
3: To bardzo różnie. W zależności od tego na pewno dużą rolę odgrywa nastawienie pacjenta. Mm-hmm. Wiemy, że jest to badanie nieprzyjemne, bo wiąże się z wprowadzeniem aparatu przez jamę ustną, przez gardło, więc ten odruch wymiotny niewątpliwie mm-hmm. jest. I te osoby, które są w stanie jakoś świadomie podejść do tego badania i poradzić sobie z tym odruchem, wydaje się, że bardzo wielu pacjentów jest zaskoczonych, że myśleli, że to będzie dużo bardziej nieprzyjemne badanie, a w praktyce okazuje się nie aż tak straszne, jak sława niesie o tym badaniu. Natomiast staramy się te badania wykonywać jak najdelikatniej. Znieczulamy samo gardło. Mamy aparaty o bardzo cienkiej, elastycznej konstrukcji, więc to są już nowoczesne aparaty, a nie takie, jak były przed laty. W miłej atmosferze staramy się, aby pacjenci naprawdę spokojnie, regulując oddech, mogli przejść przez to badanie, bo wiemy, jak ono jest ważne i jak ogromnie przykro jest, kiedy pacjenci mówią, że tyle lat nie zgłaszali się na to badanie z obawy właśnie na tą opinię o tym badaniu. Próbujemy ją zmienić. Natomiast dla pacjentów, którzy jednak są zdecydowani, że ten komfort, dyskomfort w trakcie badania może im przeszkodzić przy wykonaniu tej procedury tak ważnej, istnieją możliwości sedacji, kiedy albo podajemy dożylnie takie krótkie, jak gdyby rozluźnienie pacjenta. Jest to możliwe podanie przez pielęgniarkę, asystę endoskopową dożylnie leku, po którym pacjent nie śpi, ale jest rozluźniony i może lepiej znieść to badanie, ale również jest możliwość całkowitej sedacji z asystą anestezjologiczną, kiedy pacjent śpi, nie pamięta badania, natomiast lekarz w tym czasie endoskopista wykonuje całą procedurę bezpiecznie, z kontrolą parametrów i pacjent budzi się po badaniu, informujemy go o wyniku badania.
2: Słuchacie Kliniki Zdrowia. W tym tygodniu jest ze mną pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska, która jest specjalistą chorób wewnętrznych, gastroenterologiem i ekspertem ze Szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomed. Posłuchacie nas jutro i porozmawiamy m.in. o kolonoskopii.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Centrum Medyczne Sonomed. Zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: Strzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek, zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
2: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: I po reklamie.
5: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
6: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
7: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
8: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
6: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
10: To przestępstwo ma charakter masowy.
9: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
11: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
9: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
10: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
9: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
6: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
12: To jest Super FM.
13: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: W północnej Szwecji, w regionie Jämtland, daleko od wielkich miast, autostrad i modnych gastronomicznych dzielnic, istniała niegdyś restauracja, o której mówił cały kulinarny świat. Nazywała się Fäviken. Jej adres sam w sobie był częścią historii. Dlaczego mówię był? No bo miejsce to już nie istnieje dzisiaj, ale nadal funkcjonuje w smakach dalekiej północy. Restauracja działała w okolicach miejscowości Åre, na terenie dawnej posiadłości wiejskiej Fäviken. To obszar znany bardziej z narciarstwa, lasów, jezior, surowego klimatu niż z luksusowej kuchni. A jednak właśnie tam zaczęli przyjeżdżać ludzie z całego świata, często pokonując tysiące kilometrów tylko po to, by na przykład zjeść kolację. Za sukcesem tego miejsca stał Magnus Nilsson, szef kuchni, który przejął restaurację, nadał jej zupełnie nowy kierunek. Zamiast kopiować modę z Paryża, z Londynu czy Kopenhagi, postawił na coś odwrotnego. Maksymalne wykorzystanie tego, co dawała północna Szwecja. A północ daje dużo, ale niełatwo. Sezon wegetacyjny jest tutaj krótki, zimy długie, świeżych warzyw przez sporą część roku praktycznie nie ma, dlatego w Fäviken ogromną rolę odgrywały techniki konserwacji. Kiszenie, suszenie, fermentacja, solenie, wędzenie czy też przechowywanie w chłodzie. To nie był taki modny zabieg marketingowy, ale konieczność zamieniona w kulinarną filozofię. W menu pojawiały się produkty, które dla wielu gości były nawet zaskoczeniem. No, renifer, łoś, dzikie ptactwo, pstrągi, ikra, ale również jagody, porosty, korzenie, zioła. Nawet mrówki używane dla cytrusowego aromatu. No, brzmi egzotycznie, ale większość składników pochodziła tylko i wyłącznie z najbliższej okolicy. To właśnie ta lokalność była tu rozumiana dosłownie. Nie z regionu, nie z kraju, ale często z kilku kilometrów wokół restauracji. Magnus Nilsson sam polował, sam łowił, zbierał i współpracował z lokalnymi rolnikami. Jeśli czegoś nie dało się zdobyć w odpowiedniej jakości, po prostu tego tutaj nie podawano. Fäviken miało też nietypowy model działania. Restauracja przyjmowała bardzo ograniczoną liczbę gości, zwykle około 24 osoby jednego wieczoru. Kolacja była wydarzeniem, a nie takim szybkim posiłkiem. Goście nawet przyjeżdżali wcześniej, często nocowali w pobliżu. Sama kolacja trwała wiele, wiele godzin. W światowych rankingach restauracja regularnie trafiała do ścisłej czołówki, pojawiała się na liście 50 najlepszych restauracji świata, no mimo że znajdowała się setki kilometrów od typowych centrów gastronomicznych. No to pokazuje skalę tego fenomenu. W 2019 roku świat gastronomii zaskoczyła wiadomość. Fäviken zostanie zamknięte. Nie z powodu problemów finansowych czy spadku popularności, nie, ale decyzją samego Magnusa Nilssona. Uznał, że projekt dobiegł naturalnego końca i nie chce prowadzić go mechanicznie. No, to rzadkie podejście, zakończyć działalność będąc na szczycie. Ale miejsce to pokazało i nadal pokazuje, że można opowiedzieć region, można opowiedzieć lokalność poprzez smak, poprzez autentyzm. A te tutaj pozostały. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl. Gasoline all over my desire.

0: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zatrzymujemy się na chwilę przy kulturze. Serwis kulturalny przed Wami. Ogrody Śródmieście przy ulicy Wielkopolskiej to przestrzeń, która co roku przyciąga tych, którzy szukają miejskiego luzu, muzyki i spotkań na świeżym powietrzu. Wśród propozycji kulturalnych warto zwrócić uwagę na spotkanie autorskie z Iwoną Poczopko, które odbędzie się 6 maja o 18 w Książnicy Pomorskiej. Rozmowa będzie dotyczyć najnowszej powieści Na imię mi zemsta. To opowieść osadzona w XII wieku, w której splatają się losy bohaterów mierzących się z miłością, stratą i pragnieniem odwetu. To dobra okazja, by zajrzeć za kulisy pracy pisarki i porozmawiać o inspiracjach historycznych. Z kolei dla tych, którzy wolą muzyczne klimaty, przygotowano wyjątkowy koncert Wieczór w Paryżu. To nastrojowa podróż przez francuską kulturę i muzykę. Od klasyki przez romantyczne brzmienia znane z kina, aż po kabarety i jazzowe kawiarnie. Wszystko w kameralnej oprawie, wśród świec i bukietów róż, co dodatkowo podkreśla klimat paryskiej nocy. Na zakończenie tygodnia propozycja dla miłośników kina i fortepianowych aranżacji. W Domu Kultury 13 Mus odbędzie się koncert przy świecach z muzyką filmową. W programie znajdą się kompozycje takich twórców jak Hans Zimmer czy Ennio Morricone. Usłyszycie motywy z filmów Gladiator, Piraci z Karaibów czy Król Lew w subtelnej, kameralnej odsłonie, która pozwala odkryć te utwory na nowo. Szczecin więc oferuje Wam szeroki wybór, od spotkań literackich przez koncerty, aż po miejskie przestrzenie do odpoczynku. Warto zajrzeć i skorzystać z tych propozycji.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM.
3: Super FM.
8: Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Dlaczego po szkoleniu nic się nie zmienia? W wielu firmach szkolenie wygląda trochę jak wrzucanie nasion na beton. W sali wszystko się zgadza. Ludzie słuchają, notują, czasem nawet mówią, to było bardzo dobre. A jakoś tak jest, że wracają do pracy i po 2 tygodniach wszystko jest po staremu. Nie dlatego, że szkolenie było bez sensu. I nie dlatego, że ludzie nie chcieli. Często problem jest dużo prostszy. Nowa wiedza trafiła w miejsce, w którym nie miała jak zapuścić korzeni. Bo jeśli po szkoleniu człowiek wraca do tego samego tempa, tych samych nawyków, tej samej presji, tego samego szefa, który w dodatku mówi, fajnie, ale zróbmy to po staremu, bo teraz nie mamy czasu, to jak niby miałoby się coś zmienić? Samo szkolenie rzadko zmienia firmę. Ono natomiast otwiera głowę, daje język, pokazuje narzędzia, ale jeśli środowisko po powrocie nie wspiera tej zmiany, to zapewniam cię, że dlatego to wszystko zarasta starą codziennością. I dlatego warto po szkoleniu zadbać o 3 rzeczy. Po pierwsze, żeby się zastanowić, co dokładnie ludzie mają zacząć robić inaczej. Nie ogólnie lepiej się komunikować, tylko konkretnie, na przykład kończyć spotkania jasnym ustaleniem, kto co robi i do kiedy. Po drugie, kto będzie tego pilnował? Po trzecie, czy w ogóle w naszej firmie jest zgoda na to, ale taka praktyczna, faktyczna, realna zgoda na to, żeby działać po nowemu? Bo nie da się uczyć ludzi otwartości, a potem karać ich za mówienie wprost. Nie da się szkolić z delegowania, a potem poprawiać po każdym zadaniu. Spróbuj jeszcze raz. Po każdym szkoleniu zapytaj, jak można podlewać to, co dzisiaj zasialiśmy.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 15. Wiadomości Super FM.
4: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
5: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
4: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
4: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wwdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
7: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
4: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
2: Radio Super FM.

0: na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 15, czas na najświeższy raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach tłoczno przy dojeździe do Śródmieścia. Już teraz zatrzymacie się na ulicy Energetyków, bo...
1: Tu są korki.
2: Dokładnie tak, a zator zaczyna się już na wysokości ulicy Kanał Parnicki. Hamulec przyda się także na Nabrzeżu Wieleckim, jadąc od strony dworca PKP, a od Jana Skolna korek jest, no, nieco mniejszy i to cieszy. Tego nie można powiedzieć o Wyszyńskiego w stronę Mostu Długiego czy Energetyków w kierunku Ronda Portowców. Trasa Zamkowa to pewny postój tuż przed placem Hołdu Pruskiego. Tak samo jest przed placem Żołnierza Polskiego. A w ścisłym centrum zwolnicie na Bałuki, jadąc do Placu Zgody. Z minuty na minutę przybywa zmotoryzowanych na południowej, zarówno w stronę Ronda Hakena, jak i Uniwersyteckiego. W przypadku tego drugiego, na wysokości restauracji typu fast food, trzeba zwolnić, bo około godziny temu była tam kolizja, to generuje utrudnienia w tym miejscu także i teraz. Na pocieszenie dodam, że drogi zarówno w stronę lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej części naszego miasta są przejezdne, nie tak jak miało to miejsce o poranku przed godziną 9. I każdemu życzę, by tak zostało do końca dnia. Zawsze możecie dać nam znać o tym, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Wystarczy wybrać na telefonie nasz
0: pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
2: No i już, i my przekazujemy to dalej.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł.

0: Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, teraz krótka podróż po kulturalnym Szczecinie. Zapraszamy na serwis kulturalny. W Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zapowiedziano koncert zespołu Blue Café, który dziś zaprezentuje projekt Ocalić od zapomnienia z nowymi aranżacjami utworów Marka Grechuty. To jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tego miesiąca. Maj w Szczecinie to także propozycje dla miłośników kultury i dobrej muzyki. W Teatrze Polskim wyjątkowy jubileusz 30-lecie pracy artystycznej świętuje Damian Aleksander. Jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny musicalowej. Z tej okazji zaplanowano trzy wieczory pod hasłem Między ciszą a aplauzem 8, 9 i 10 maja na scenie włoskiej. To będzie spotkanie z muzyką, emocjami i scenicznym doświadczeniem artysty, którego znacie także z teatru, telewizji i dubbingu. Z kolei w Książnicy Pomorskiej coś dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia. 8 maja o 18 w auli odbędą się warsztaty muzykoterapii dla seniorów. To połączenie muzyki, literatury i pracy z oddechem. Zajęcia poprowadzą śpiewaczka operowa Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. A przez cały tydzień bibliotek w Książnicy trwa także kiermasz Second Book. Literatura piękna, książki dla dzieci, publikacje obcojęzyczne i popularno-naukowe. Wszystko w symbolicznej cenie 1 złotówka. To dobra okazja, żeby uzupełnić domową bibliotekę. Warto zajrzeć i skorzystać z tych propozycji.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Radio Super FM.
6: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 27 minut zostało do godziny 16. Na początek tego serwisu droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulica Zegadłowicza. Tutaj potrzebujecie od 10 do 15 minut, aby przejechać przez Rondo Knappa w stronę Wojska Polskiego, ale przybywa kierowców także jadących od Ronda Olszewskiego. Jak zawsze o tej porze zwolnicie w okolicy węzła Łękno, stoi Trauguta, w zasadzie od skrzyżowania z Józefa Henewrońskiego. Powoli jedzie się także Majdańskiego w stronę Pogodna, a Wszystkich Świętych to pewny postój w obu kierunkach.
3: Noga z gazu.
2: Na Gątyny, w stronę Strzanieckiej. Tutaj nie polecam się rozpędzać, bo za zakrętem czeka na Was korek. Sama Strzanieckiej przejezda w kierunku Wilczej, ale tutaj sugeruję, zalecam jazdę na suwak. Podobny ruch czeka Was także na Stalmacha w stronę Ludowej, Komuny Paryskiej, czerwona od świateł stopu do skrzyżowania za Botrycką, a Bogumińska korkuje się w stronę Pokoju, bo... tu duże zaskoczenie, w stronę Śródmieścia przejedziecie w zasadzie bez większych problemów. Jak zawsze o tej porze stoją drogi dojazdowe do Ronda Giedroycza, czyli Staszica, Kołątaja i Krasińskiego. Nie można zapominać o Alei Wyzwolenia. To samo jest na Gumieńcach, czyli Rondo Gierosa. Tutaj zator tworzy się na Europejskiej, Dworskiej i ku Słońcu. Jeżeli pędzicie na lotnisko, to bez większych problemów dojedziecie na czas, bo autostrada A6 przejezdna, widać, że majówka przeszła do historii. Spokojnie także na węźle Kijewo, Zwierzyniecka stoi do Kurzej, a w kierunku Stargardu zatrzymacie się jedynie na jedną zmianę świateł przy skrzyżowaniu z Niedźwiedzia, potem przejezdnie na Dziesiącej, tak jak patrzę, na S10 tak samo, aż do samego Stargardu. Kolejna pomoc drogowa już po godzinie 16. Ja dziękuję za dzisiaj, słyszymy się już jutro po 15. Tomek Janiński, bezpiecznej drogi Wam życzę, no i jak zawsze
3: uważajcie na siebie.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla

0: Strzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek, zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Air Wick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8.

0: Na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 16. Wiadomości Super FM.
8: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego, podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
9: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
10: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze, wszystkie.
11: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
12: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
13: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
14: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
8: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Kobosi.
15: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
8: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
16: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
8: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
6: Super FM. Pogoda.
5: Całą majówkę mieliśmy piękną pogodę, wręcz wymarzoną, chciałoby się powiedzieć, a nowy tydzień przynosi nam pogorszenie aury. Monotonny klimacik dzisiaj, chmury na horyzoncie, aczkolwiek póki co deszczu jeszcze nie było. Nie jest jednak wykluczone, że na koniec dnia opady mogą wystąpić, ale nie będą zbyt intensywne. To dobra wiadomość. 18 stopni wieczorem, 12 w nocy, około 10 na termometrach.
6: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
5: Dzień dobry, czas rozpocząć podsumowanie pierwszego pomajówkowego poniedziałku i rzeczywiście podsumowań w tym kontekście majówkowym też trochę w tej godzinie będzie, ale zanim to zajrzymy do egzaminów maturalnych i przepytamy szczecińskich maturzystów, czy im się podobał egzamin, czy nie do końca. Poza tym będzie między innymi o dwóch latach samorządu, bo dzisiaj właśnie rocznica druga już po wyborach samorządowych, poza tym dużo informacji sportowych i popołudniowych. Nowa rozmowa po godzinie 18. To wszystko przed nami. Czas rozpocząć podsumowanie poniedziałku. Dziś 4 dzień maja i 16:04 na zegarach. Michał Kaczmarek, dzień dobry.
6: Ale

0: Zespół AHA w Radiu Super FM i Take On Me, 12 minut po godzinie 16. Dwa tematy pracy pisemnej, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To wyzwanie na tegorocznej maturze, a jeżeli chodzi o teksty, no to między innymi Antygona, pieśni o Rolandzie, czy wiersz Jagnie i Wilcy, a więc można powiedzieć, że z jednej strony nie najtrudniej, ale z drugiej też pojawiły się niespodzianki. Tak komentowany jest pierwszy dzień egzaminu maturalnego, a reporter Radia Super FM Piotr Jarząbek rozmawiał z maturzystami, którzy właśnie się przygotowywali do zdawania matury. Posłuchajcie, jakie były nastroje.
1: Jesteś gotowa już na maturę?
2: No chyba jestem.
3: Wszystko z polskiego umiem, gorzej z matematyką.
2: Chyba nigdy na to nie można być gotowym, ale będzie dobrze.
4: Dobrze, bez stresu rozwalimy ten arkusz.
5: U mnie stówka raczej będzie.
1: Stówka będzie?
5: Tak, no.
1: Wysoko mierzysz.
5: No oczywiście, że tak.
1: Tak trzeba.
6: Jedziemy, po prostu jedziemy.
1: A czego się boicie dzisiaj? Czy niczego?
7: W sumie to niczego się nie boję.
8: Samego siebie.
9: Trudnego tematu na rozprawce.
1: To co byś chciała, co by nie było trudnym tematem?
9: Chciałabym motyw cierpienia lub miłości.
7: Motyw miłości lub zbrodni.
1: To jeszcze o lektury zapytam. Które leżą, które nie leżą?
10: Wesela zapomniałem powtórzyć. Macbeth chyba coś pamiętam, chociaż też słabo.
9: Najbardziej bym chciała lalkę, rok 1984 lub dżumę, a nie chciałabym mitologii i pieśni o Rolandzie.
10: Jakąś lalkę może. Wesele się też dobrze przygotowałem, więc myślę, że to było fajne.
2: Mam nadzieję, że będzie rok 84, może jakieś tango?
10: No właśnie lalka najbardziej leży, przedwiośnie. Perdydurkę teraz sobie wczoraj chyba powtórzyłem i zrozumiałem w końcu, po 4 latach.
0: No, lalka to wiadomo, uniwersalna sprawa, aczkolwiek tam padały głosy, że uczniowie nie chcieli pieśni o Rolandzie, a one się pojawiły. Niemniej jednak te głosy pewności, że stówka pęknie, no, napawają optymizmem. Miejmy nadzieję, że jutro równie optymistyczne będą nastroje, a nie od dziś wiadomo, że matematyka to królowa nauk, która potrafi być też złą królową. Miejmy jednak nadzieję, że jutro będzie wszystko w porządku. A do tematów maturalnych w Radiu Super FM jeszcze dzisiaj wrócimy, bo po godzinie 18 w popołudniowej rozmowie będzie z nami pan Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.

0: na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tego wykluczyć nie można, że niektórzy sobie o jeszcze jeden dzień przedłużyli majówkę, ponieważ popołudniowy szczyt komunikacyjny jakiś taki dzisiaj trochę łagodniejszy się wydaje. Oczywiście są miejsca, przez które lepiej nie przejeżdżać, ale chciałbym się powiedzieć, że to jest pewna tradycja popołudniowych szczytów komunikacyjnych w naszym mieście. Osobiście odradzam obecnie Łasztownię i okolice ulicy Energetyków, czy wjazd na Rondo Portowców, a potem dalej Most Długi, no bo tutaj trochę trzeba poczekać, ale już na przykład sam przejazd do Bramy Portowej raczej wiele czasu Wam nie zajmie. Gorzej może być niestety w drugą stronę, bo tutaj właśnie widzę poważny problem, a on często nie występuje, czyli dojazd od Bramy Portowej właśnie w stronę Mostu Długiego, a potem w stronę Ronda Portowców. Do samego Ronda niestety bardzo, ale to bardzo gęsto z samochodami. Potem na szczęście trochę jakby się robi luźniej, już dalej w stronę Prawobrzeża nie powinno być większych problemów. Jest estakadą pomorską, pojedziecie dość płynnie. Na Nabrzeżu Wieleckim w obie strony do Mostu Długiego, czy to od Wałów Chrobrego, czy od Dworca, trochę niestety trzeba poczekać. Samochodów także całkiem sporo na Placu Zwycięstwa, a także w okolicach ulicy Kopernika i potem Trzywoustego, ale to jest taka powiedzmy kwestia jednej, dwóch serii świateł i potem powinniście jakoś w miarę bezproblemowo jechać. Bałuki zakorkowana w kratkę, czyli od sygnalizacji świetlnej do sygnalizacji świetlnej. Podobnie jest na przykład na Rajskiego, na Mazurskiej, na Wielkopolskiej, w Nale i Wojska Polskiego. Tutaj nawet powiedziałbym, że tych problemów jest mniej niż zazwyczaj, więc są jakieś pozytywy dzisiejszego poniedziałkowego powrotu do pracy, że powrót do domu powinien być łatwiejszy. Myślę, że jutro już tak przyjemnie nie będzie. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na Wasze sygnały, a w kolejnej pomocy drogowej zajrzymy m.in. na Gumieńce.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: nigdy nie przeminą.
1: Ale to był dzień.
2: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. W poniedziałek długi majowy weekend jest już tylko wspomnieniem, a jeżeli chodzi o statystyki, czy to policji, czy pogotowia ratunkowego, trzeba przyznać, że działo się całkiem sporo w majówkę. Zarówno mowa o wydarzeniu na Wojska Polskiego, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego, a także ambulansu, jak i do pożaru, który miał miejsce w Mierzynie, i jeszcze kilku innych nieprzyjemnych zdarzeń. A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o policję? Tutaj kilka słów ma Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Posłuchajcie podsumowania majówki.
3: W trakcie długiego weekendu majowego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Funkcjonariusze kontrolowali pojazdy, reagowali na wykroczenia oraz dbali o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych. Zostało skontrolowanych blisko 600 pojazdów. Policjanci ujawnili 11 kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości. Trzech kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, co skutkowało zatrzymaniem uprawnień do kierowania. Ujawniono również jednego kierującego, który prowadził pojazd pomimo obowiązującego zakazu. Funkcjonariusze konsekwentnie reagowali także na wykroczenia związane z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości. Łącznie odnotowano 230 takich przypadków. W ramach kontroli ukierunkowanych na eliminowanie pojazdów powodujących nadmierny hałas wynikający z niesprawnych lub zmodyfikowanych układów wydechowych zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. Długi weekend był dla policjantów okresem intensywnej służby. W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu, szczególnie na wyjazdach ze Szczecina, funkcjonariusze podejmowali również ręczną regulację ruchu w czwartek i w piątek, dbając o bezpieczeństwo i płynność przejazdu.
2: A mówiła o tym Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Za kilka minut na naszej antenie kolejna pomoc drogowa i znów będziemy Was ostrzegać, którędy jechać do domu, a którędy nie jechać.
1: Ale to był dzień. Reklama.
4: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
5: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
4: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
5: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
4: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w

0: Bułgare tradycyjna kawarma. Od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: I po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Trochę już będę bardziej uspokajać, bo nawet jeżeli 20 minut temu na Rumieńcach mieliśmy dość poważne zatory przed rondem uniwersyteckim, czy przed rondem właśnie Hermana Hakena, to teraz już tych zatorów wcale tak poważnie nie widać. Od strony ulicy Południowej do ronda troszkę trzeba poczekać, ale to dosłownie chwila, moment i już potem będziemy mogli dalej przejechać. Jeszcze ewentualnie na skrzyżowaniu Krygiera Cukrowa w stronę do Rajkowa. Chwilkę trzeba poczekać, ale to już też są takie momenty raczej krótsze niż dłuższe. Ewentualnie jeszcze odradzałbym ulicę Europejską i Okulickiego, bo tutaj wciąż widzę całkiem sporo samochodów, ale poza tym to na Ku Słońcu też już nawet nie ma wielkich kłopotów, więc można powiedzieć, że popołudniowy szczyt komunikacyjny w poniedziałek właściwie w każdym miejscu Szczecina obecnie jest albo przejezdny, albo jest na tyle nieproblemowy, że lada moment te korki powinny się rozładować. Jeżeli jesteście świadkami jednak drogowego zdarzenia, o którym trzeba naszym oczom powiedzieć, 91, 2 czwórki, 5 piątek polecam, możecie na przykład pisać mi o Niebuszewie, gdzie wiem, że samochodów wciąż jest sporo, aczkolwiek również dojazd do ronda Giedroycie, czy to od strony Alei Wyzwolenia, czy od strony Staszica, powoli się rozładowywuje, chociaż tutaj w przypadku Staszica to od skrzyżowania Ofiar Oświęcimia do ronda Giedroycia jeszcze widzę, że samochodów jest całkiem sporo, ale i tak mniej niż kilka minut temu.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: To już 2 lata od wyborów samorządowych. Radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali dzisiaj konferencję prasową, podczas której podsumowali ten czas.
1: W skrócie, nie podoba się nic. Jak usłyszeli dziennikarze na konferencji prasowej, zamiast realizacji obietnic, na przykład tych dotyczących biletu rocznego komunikacji za 365 zł, jest stagnacja i marazm, bo szerzej patrząc, rząd Koalicji Obywatelskiej, tak jak obiecywał samorządom Złote Góry, tak nikt z tego nie wyszło. Co widać też po szczecińskie KO, mówił przewodniczący klubu PiS, radny Krzysztof Romianowski.
2: Nie mają żadnego pomysłu na rozwój naszego miasta, na przyciąganie nowych mieszkańców do Szczecina. Bo ja Państwu przypomnę, że średnio rok do roku tracimy ponad 3000 mieszkańców z naszego miasta. Więc tak naprawdę dzisiaj nie mamy, Szanowni Państwo, żadnego dobrego kierunku miasta, w którym miasto by mogło się rozwijać. Nie widzimy nowych inwestorów, nie widzimy nawet rozmów, czy nie słyszymy o tych rozmowach, żeby przyciągać dużych, potężnych inwestorów do Szczecina, którzy mogliby tutaj tworzyć zakłady pracy, gdzie mogliby szczecinianie spokojnie znaleźć dobre miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy. Tego nie ma. Mamy za to festiwal podwyżek. Co roku praktycznie mamy festiwal podwyżek. Jak nie strefa płatnego parkowania, to bilety komunikacji miejskiej.
1: Jedyne inwestycje, które dofinansowano z Warszawy w ostatnich latach, to pieniądze przyznane jeszcze przez rząd PiS, oceniał radny Maciej Kopeć. Wskazywał przykłady na jego zdaniem paraliż rządzących miastem.
3: Chocholi taniec, który widzieliśmy w przypadku Teatru Współczesnego. Najpierw absurdalna koncepcja budowy teatru na tyłach Muzeum Narodowego, na wałach Chrobrego. Opowieści też z mitów, a więc o tym, że będzie montaż finansowy. Myśmy o to pytali wielokrotnie. No, okazuje się, że montaż finansowy polega na tym, że 200 milionów miasto z własnej kieszeni do tego dołoży. To samo dotyczy tych szeroko zakrojonych inwestycji sportowych, dofinansowania kortów, stadionu Arkonii, budowy hali lekkoatletycznej. No, widzieliśmy tą zabawę ze świtem Szczecin, tak? Czyli 55 milionów, potem 35, potem zabranie wszystkiego. Dzisiaj mówi się, że znowu 20 milionów wróci. No to jaki pomysł na miasto ma Platforma Obywatelska?
1: Rządy KO to także, w ocenie opozycji, tłumienie krytycznych głosów, wycinanie PiS z dyskusji o mieście, czego przykładem, według radnego Dariusza Smolińskiego, są sytuacje regularnie powtarzające się na sesjach Rady.
4: My właściwie zakładamy się z kolegami żartobliwie, w którym minucie trudnych tematów dla Koalicji Obywatelskiej, któryś z radnych złoży wniosek o to, żeby zakończyć dyskusję, mówiąc kolokwialnie, zamknąć usta opozycji i skupić się następnie na przykład na kontemplacji i tych rozmowach, jakie toczą się w okolicach ciasteczek i kawy, które znajduje się opodal głównej sali.
1: Zdaniem PiS wszystko źle. A jak ostatni rok ocenia prezydent Piotr Krzystek, jego radni z OK Polska oraz współrządząca Koalicja Obywatelska? Takich konferencji prasowych pewnie się jeszcze doczekamy, a tak czy owak w czerwcu odbędzie się tak zwana sesja absolutoryjna, podczas której zawsze rządzący przedstawiają swoją ocenę tego, jak rządzili miastem przez ostatni rok.
5: Ale to był dzień.
6: Za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za karę jakby znów.

0: Niewiele czasu nam pozostało do godziny 17, bo tylko 2 minuty. Za chwilę najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina, a po godzinie 18 popołudniowa rozmowa z zachodniopomorskim kuratorem oświaty Pawłem Palczyńskim.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
5: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
7: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
5: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
8: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
5: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
9: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz miny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
5: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
1: Super FM. Pogoda.
0: No majówka była przepiękna, pogodowo rewelacja, przez 3 dni słońce, słońce i tylko słońce, a poniedziałek przywitał nas nie dość, że spadającym ciśnieniem, to jeszcze chmurami. Przelotne opady deszczu dzisiaj wcale nie są wykluczone, rzekłbym nawet, że są bardzo prawdopodobne. Obecnie 18 stopni, wieczorem około 10.
1: Ale
4: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Druga godzina przeglądu najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz, a mówić będziemy między innymi o maturach w kontekście na przykład niezwykłej maturzystki ze szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Będzie także dużo wiadomości sportowej i skrót dzisiejszej porannej rozmowy Radia Super FM, gdzie naszym gościem był Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Te informacje, ale nie tylko, przed nami. Zapraszamy, bądźcie z Radiem Super FM.
4: Ale to był dzień. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Dziewczyny nie mają łatwego zadania. Takie sformułowanie padło podczas porannej rozmowy Radia Super FM, gdzie naszym gościem był eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, a rozmawialiśmy m.in. o wotum nieufności wobec dwóch minister, czyli minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Drędy, a także minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Bartosz Arłukowicz był kiedyś ministrem zdrowia, stąd też rozmowa poranna w dużej mierze właśnie ochrony zdrowia dotyczyła.
1: Co ja mam się za nią spowiadać u pana?
0: Kogo ja mam zapraszać w temacie zdrowia, jak nie pana i profesora
1: Jeszcze raz pytanie.
0: Tak, mniejsze finansowanie gastroskopii, mniej pieniędzy na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny w nadwykonaniach i tutaj szpitale będą dostawały 50%, a nie całość.
1: No, worek tych pieniędzy w zdrowiu zawsze jest skończony. Ja sam, bo pewnie pan do tego zaraz przejdzie, sam mówiłem w kampanii o konieczności zniesienia limitów.
0: Wszyscy tak mówiliście. To nawet dzisiaj zabawne nie brzmi.
1: Ale nie. To może to jakoś tam zabawne, ale ja mówię to zupełnie... Dlaczego ja o tym powiedziałem w kampanii wtedy w 23 roku to było? Ano dlatego, że pierwszy raz w historii moją decyzją zniesiono limity na leczenie w onkologii. I ja uważam, że dalej można znieść limity. Z tym, że sytuacja na dziś jest trudna finansowo. W związku z tym, co robi dzisiaj aktualna minister zdrowia? No musi w ramach puli pieniędzy, którą ma, roboczo nazywamy to workiem pieniędzy na zdrowie, zarządzić tym systemem tak, żeby utrzymać i podwyżki, które zostały przyjęte ustawowo dla lekarzy, dla całego personelu, nie dla lekarzy, bo to nie chodzi o to, żeby jakąś jedną grupę zawodową tutaj oskarżali o to, czy obwiniali, bo to tak nie jest, ale to takie są fakty. Ma 20 miliardów dziury, no więc gdzieś tych oszczędności szukać musi. Szuka ich nadwykonania. Czy to wzbudza euforię? No nie wzbudza, no przecież nie będę mówił tutaj, że to dobrze, że tak się dzieje.
0: Jutro tematy zdrowotne o poranku będziemy kontynuować. Inny były wiceminister zdrowia będzie z nami, tym razem nie z Koalicji Obywatelskiej, a z Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Cieszyński jutro na żywo po godzinie 8 rano. Już teraz gorąco zapraszam.

0: To był dzień.
1: Dzisiaj dzień matur, o czym już mówiliśmy w Radiu Super FM. I tak w Klinice Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej Szpitala przy Unii Lubelskiej wydarzyło się coś więcej niż egzamin maturalny. To była cicha, osobista walka o przyszłość, marzenia i o normalność. 17-letnia Zuzanna, która jest właśnie w czasie leczenia onkologicznego, zdawała egzamin maturalny. O szczegółach Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa szpitala.
2: Za nami pierwszy dzień egzaminów, przed Zuzą kolejne. Będzie zdawała je do czwartku włącznie. A my nadal bardzo mocno Zuzi kibicujemy, równie mocno trzymamy kciuki i ze wzruszeniem, ogromnym wzruszeniem, podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów. Zuziu, trzymamy kciuki jeszcze mocniej i życzymy powodzenia w kolejnych dniach.
1: Jak dodaje dyrektor Justyna Krakowiak-Misiuna, która jest dyrektorką zespołu szkół szpitalnych w Szczecinie, 17-letnia Zuzanna przystąpiła do egzaminu, mimo że w niedzielę, czyli wczoraj, zakończyła kolejny cykl chemioterapii.
3: To, żeby egzamin mógł się odbyć, wcale nie było takie proste i oczywiste, ponieważ za jego organizację odpowiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a w przypadku Zuzi było to na tyle trudne, że jej macierzyństwo z tą szkołą była szkoła z zupełnie innego województwa, z innego rejonu egzaminacyjnego i dzięki przychylności i bardzo otwartej postawie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu mogliśmy przystąpić do działania i zorganizować dla Zuzi egzamin. To, co w szkołach zajmuje pół roku, nam musiały wystarczyć 4 tygodnie. Dzięki współpracy pomiędzy naszymi szkołami, ale też dwiema szkołami tutaj szczecińskimi, które nas wsparły, oddelegowując nauczycieli, którzy wzięli udział w egzaminie, to Zespół Szkół Samochodowych oraz 5 Liceum Ogólnokształcące, mogliśmy zorganizować maturę.
1: Oczywiście za Zuzannę trzymamy kciuki, bo wyobrażamy sobie, że ten dzień był dla niej dzisiaj dniem wyjątkowym. Do tematów maturalnych też jeszcze dzisiaj powrócimy w Radiu Super FM, bo w popołudniowej rozmowie po godzinie 18 będzie z nami pan Paweł Palczyński, zachodniopomorski wicekurator oświaty. Ale

0: To był dzień.
1: A teraz w Radiu Super FM szybka i dobra informacja. Floating Arena jest już czynna po kałowym incydencie, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu.
2: Po kilku dniach intensywnych prac związanych z czyszczeniem, dezynfekcją oraz badaniami jakości wody, Floating Arena wróciła dziś do normalnego funkcjonowania. Największa sportowa pływalnia w Szczecinie wznowiła działalność za zgodą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
1: Mówił Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
0: Ale to był dzień. Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

0: Piotr Jarząbecz i dużo informacji sportowych przed nami, bo to była sportowo bardzo intensywna majówka. A zaczniemy od sportów innych niż piłka nożna.
1: Zwycięstwo w majówkę udało się zanotować koszykarzom King Wilków Morskich, ale choć grali z ostatnią drużyną tabeli, to emocji nie zabrakło, bo miasto Szkła Krosno w tym meczu walczyło o ligowy byt. Ta walka się nie powiodła. Szczecinianie wygrali u siebie 88-85, kolokwialnie mówiąc spuścili Krosno do pierwszej ligi, a oni sami pozostają na pozycji lidera Orlen Basket Ligi. Jak mówił po meczu trener Wilków Maciej Majcherek, dobre wejście w mecz nieco rozkojarzyło jego zawodników.
2: Początek byliśmy bardzo dobry i myślę, że to nas bardzo uśpiło też, bo wygrywaliśmy 12-0 i wiadomo, w głowie się trochę przestawia, że u zawodników też, że ten mecz będzie taki łatwy, bo zaczęliśmy 12-0. Później ta koncentracja nam bardzo uciekła i Krosno wyszło na prowadzenie i to szczególnie w tej trzeciej kwarcie naprawdę grali dobrą koszykówkę, trafiali ciężkie rzuty, a my nie byliśmy agresywni w obronie i to trzeba było dać naprawdę szacunek dla nich, że walczyli do końca.
1: Wiedzieliśmy, że drużyna z Krosna gra o wszystko, podkreślał zawodnik Wilków Morskich Jakub Ucieszyński.
3: Można powiedzieć, że troszkę spodziewałem się tego meczu, bo Krosno, wiadomo, jeszcze to była jak naprawdę ostatnia szansa na pozostanie w lidze, musieli z nami wygrać i później jeszcze mecz ze Śląskiem u siebie, więc wiedzieliśmy, że na pewno wyjdą z naprawdę mocno zdeterminowani na ten mecz, spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. No emocje były w końcówce, ale fajnie, że dało się wyciągnąć zwycięstwo i jeszcze został ostatni sprawdzian przez Legię Warszawa.
1: A wspomniany ostatni sprawdzian, czyli mecz z Legią, Wilki zagrają na wyjeździe w środę 6 maja o godzinie 19. Jest to starcie wielkiej wagi, bo zwycięzca zajmie pierwsze miejsce na koniec sezonu zasadniczego. Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli także piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin. Ważne w kontekście walki o awans do Orlen Superligi, bo granatowo-bordowi na własnym parkiecie pokonali obecnego lidera Śląsk Wrocław 33-25. Portowcy do drużyny z Dolnego Śląska zbliżyli się na 2 punkty, dodajmy, że tylko jedno miejsce ma zapewniony bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Swój sezon w majówkę zakończyły za to piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin, które zremisowały z SPR Olkusz 24-24 i przegrały po rzutach karnych, co skutkuje zajęciem 7. miejsca na koniec sezonu Ligi Centralnej.
0: Do tematów sportowych i do relacji Piotra Jarząbka jeszcze powrócimy. Ale

0: Jeżeli mówimy o sporcie, to co tu dużo mówić, to była majówka bardzo intensywna w sportowe wydarzenia i rozgrywki. Poruń Szczecin może ją zaliczyć do udanych, Świt Szczecin nie bardzo. Szczegóły Piotr Jarząbek.
1: Potrzebowaliśmy tak pewnego zwycięstwa, mówili zawodnicy Pogoni Szczecin po zwycięstwie 3-0 nad Wisłą Płock w 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy po dublecie Filipa Czujcia i jednym trafieniu Husseina Aliego. Spotkanie w strefie mieszanej komentował pomocnik Dumy Pomorza Jacek Czapliński.
2: Bardzo ważne zwycięstwo, bardzo nam pomaga i trochę też uspokaja naszą sytuację w tabeli. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i tym bardziej, że to było takie pewne zwycięstwo. I tego nam właśnie brakowało, takich meczów jak dzisiaj. Na pewno teraz poczujemy ten wiatr w żagle i będzie coraz lepiej. Musieliśmy wygrać i też właśnie cieszymy się, że to w taki sposób zrobiliśmy i że teraz już mamy trochę spokoju większego w tej tabeli.
1: Ważne było, żeby strzelić pierwszą bramkę, mówił drugi bramkarz sportowców Krzysztof Kamiński, który w przeszłości reprezentował barwy nafciarzy.
3: Wiedzieliśmy mniej więcej, jak ten mecz będzie wyglądał i że tak długo, jak nie stworzymy sobie pierwszych dogodnych sytuacji i nie wykorzystamy jakiejkolwiek, tak ten mecz będzie mógł się zakończyć dwojako. Cieszę się bardzo, że udało się napocząć przeciwnika i potem już było zdecydowanie łatwiej, bo patrząc na wszystkie poprzednie mecze Wisły, dopóki nie straciła gola, to cały czas stwarzała bardzo duże zagrożenie w każdym meczu, w którym ten wynik tak się układał.
1: Z kolei trener Pogoni Szczecin Tomasz Tomasberg zwracał uwagę, jak trudny jest ten sezon. Duma Pomorza ma już 41 punktów na koncie, a wciąż trzeba oglądać się do tyłu, bo ścisk w tabeli jest ogromny.
4: Mówiliśmy sobie wielokrotnie na konferencjach prasowych, że ta liga jest niezwykle szalona w tym sezonie i to pokazuje również sytuacja nasza po tym spotkaniu, bo byliśmy na 15. miejscu chyba przed tym meczem. Aktualnie mamy 41 punktów i 8. miejsce w tabeli, także no niezwykle ważne zwycięstwo. To był dla nas taki ciężki czas, bo długo też nie wygrywaliśmy. Teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi, zarówno zawodnicy, jaki sztab.
1: W tym meczu był też moment, gdy serca kibiców zadrżały. Sędzia bramki dla Wisły Płock nie uznał, a trener gości pochodzący ze Szczecina Mariusz Misiura zauważał, że te sytuacje można oceniać różnie.
5: Dużo jakby oglądam meczy i bramek, jakie padają i dzisiaj wydaje mi się, że jest ostra, bym powiedział, walka taka bardziej ciało w ciało, jeśli chodzi o wygranie pozycji w polu karnym i chętnie zobaczę powtórki, czy na pewno tam był aż taki nie wiem, fał.
1: Pogoń po zwycięstwie z Wisłą Płock awansowała o 7 pozycji na 8 miejsce w tabeli Ekstraklasy na 3 kolejki do końca sezonu. Najbliższe spotkanie zagra na wyjeździe z 4. obecnie Jagiellonią Białystok. Zdecydowanie gorzej majówkowy weekend wspominać będą piłkarze Świtu Szczecin, którzy przegrali u siebie 0-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała i znacznie skomplikowali sobie sprawę walki o pierwszą ligę. Świtowcy pierwszą bramkę stracili już w 7 minucie za sprawą Lucjana Klisiewicza, a wynik meczu 20 minut później ustalił Marcin Urynowicz. Duma Północy po porażce z Podbeskidziem zajmuje 10 miejsce w tabeli na 4 kolejki przed końcem sezonu. Do 6 miejsca dającego play-offy, które na razie zajmuje właśnie zespół z Bielska-Białej, Świt traci 8 punktów. Dodajmy, że Świtowcy nad 13. pozycją, zagrożoną grą w barażach o utrzymanie, mają zaledwie 4 oczka przewagi.
0: To był Piotr Jarząbek, czyli reporter Radia Super FM, który ma dla Was niemalże codziennie na naszej antenie sportowe informacje.

0: Zbliża się godzina 18 wielkimi krokami, więc za chwilę w Radiu Super FM najpierw wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty, będzie z nami na żywo. Gorąco zapraszam.
1: Ale to był dzień.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: No, tyle że w mieście to tak średnio.
2: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
3: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu.

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
0: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
1: I po reklamie.
2: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
3: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego o atak nożem.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
3: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
5: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
3: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
6: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
3: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
7: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
3: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Poniedziałkowe popołudnie w Radiu Super FM. Maturzyści, no właśnie też się zastanawiam, czy oddychają już z ulgą, czy wręcz przeciwnie, bo chyba najbardziej emocjonujący moment to będzie dzień jutrzejszy, czyli egzamin z matematyki. Ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o matury u nas w mieście i w regionie i czy to był dobry poniedziałek, o tym będziemy rozmawiali z Pawłem Palczyńskim, czyli zachodniopomorskim kuratorem oświaty. Panie kuratorze, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
8: I co my będziemy dzisiaj tym uczniom mówić? Na zasadzie, tak, młodzi ludzie, daliście radę, wszystko będzie w porządku, czy to jeszcze nie jest czas na rozprzężenie?
9: Ja myślę, że młodzi ludzie podchodzą do tego racjonalnie. Oczywiście stres na pewno był, emocje były. Ten dzień pierwszy wydaje mi się, że jest mimo wszystko najtrudniejszy, ale myślę, że jak dzisiaj wrócili już do domu, to tak troszeczkę zeszło przez wszystkich powietrze z uczniów, ale też nie zapominajmy, że bardzo mocno przeżywają rodzice to, co się dzieje z ich pociechami, jak są nastawieni do matury.
8: Nasi słuchacze mogli wysłuchać już dzisiaj sondy z maturzystami przygotowanej przez naszego reportera i wielu uczniów zwracało uwagę, że po takiej gorącej majówce i po takim przyjemnym czasie majówkowym to aż nie wypada wysyłać w poniedziałek ludzi na maturę, no ale trzeba było. Jeżeli chodzi o zachodniopomorskie kuratorium oświaty, to jak Państwo na ten egzamin maturalny patrzycie z tej perspektywy statystycznej? No wiemy, że u nas w regionie wciąż trwa wyścig, żeby te wyniki poprawić, żebyśmy do tego peletonu ogólnopolskiego mogli doskoczyć.
9: Znaczy, ja bym nie nazywał tego wyścigiem. Po prostu podejmujemy wiele działań, żeby tą jakość edukacji w naszym regionie poprawiać. Jest wiele szkół i zarówno na poziomie tym podstawowym, jak i ponadpodstawowym, którzy świetnie sobie radzą, którzy wprowadzają różnego rodzaju innowacje, którzy stosują nowoczesne metody pracy i te efekty widać. Oczywiście nie jesteśmy regionem, który jakby przoduje, jest liderem, ale mam nadzieję, że będzie przez kolejne lata coraz lepiej. Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o maturę, to organizatorem matury czy całego egzaminu jest Centralna Komisja Egzaminacyjna i poszczególne okręgowe komisje egzaminacyjne. To oni przygotowują materiały, to oni przygotują całe wszystkie procedury. No i oczywiście wykonawcą jest szkoła, a dokładniej patrząc dyrektor szkoły, który musi o to bezpieczeństwo egzaminu zadbać. Nasza rola to jest taka, że my wspomagamy okręgowe komisje egzaminacyjne i nasi wizytatorzy obserwują przebieg egzaminów. Jesteśmy w całym województwie, w różnych miejscach. Sprawdzamy, czy wszelkie procedury są dochowane, czy odpowiednio zabezpieczono pracę, czy odpowiednia komisja powołano, jak ten egzamin generalnie wygląda, jak przebiega.
8: Panie kuratorze, czy to jest tak, że matura wciąż jest takim elementem ewaluacyjnym, takim weryfikatorem tego, jak sobie młodzi ludzie radzą z programem edukacyjnym? Czy to już nie jest ten moment, kiedy matura, wyniki maturalne są takim czynnikiem 100% weryfikującym zarówno wartość merytoryczną wiedzy ucznia, jak i wartość kształcenia ze strony nauczycieli i szkoły?
9: Oczywiście jak najbardziej weryfikuje, jest pewnym też elementem dalszej drogi kształcenia czy pracy, tak jak potoczą się losy młodych ludzi w tym momencie. Oczywiście matura nie jest egzaminem obowiązkowym. Uczeń kończy szkołę, wcale do matury nie musi przystępować, ale po prostu szkołą, samym uczniom zależy jednak, czy większości zależy na tym, żeby ten egzamin zdać pozytywnie, ponieważ on daje jakby kolejne szanse, kolejne otwiera drogi, furtki do pracy i nauki. I jest on wyznacznikiem w dalszym ciągu tego, jak szkoły pracują, na jakim poziomie egzamin jest zdawany. I myślę, że nie możemy uczniom powiedzieć, że to jest koniec świata, jeżeli on tej matury nie zda, bo wcale tak nie jest. Wiele osób sobie świetnie radzi bez matury. I myślę, że trzeba o tym pamiętać, że nie jest to jedyny wyznacznik naszej dalszej drogi życiowej. Nic się w życiu nie stanie, katastrofy nie będzie, jeżeli komuś się nie powiedzie. Zawsze może poprawiać tą maturę, zawsze może poprawiać wynik matury. A więc jest to ważny egzamin, ale nie ma tutaj jakby takiego wyznacznika matura albo koniec świata.
8: No tak, no to rzeczywiście ten system poprawiania to jest system, który funkcjonuje. Chociaż z drugiej strony mówimy o tym w przededniu egzaminu, który zawsze co roku najmocniej szarpie tych uczniów poniżej tego progu 30%, czyli przed egzaminem maturalnym z matematyki. Co jakiś czas pojawiają się takie nawoływania, czy nie lepiej byłoby na przykład egzamin z matematyki znowu przywrócić do rangi nieobowiązkowej. I pamiętam niejedną już wypowiedź ministry Katarzyny Lubnauer w tej sprawie, która jasno i wyraźnie jako matematyczka mówiła, że nie, nie ma takiej możliwości. Dzisiaj egzamin z języka polskiego komentowany jako taki egzamin, gdzie ta publicystyka mogła tutaj mocno się wykazać i uczniowie mieli przestrzeń do działania. Jutro już tak łatwo nie będzie.
9: No, wielu na pewno uczniów obawia się matematyki, ale tak jak to tam sam pan wspomniał, nie ma prac, ani nie ma pomysłów na to, żeby z tej matematyki zrezygnować na maturze. Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi z założenia, że każdy powinien mieć tą podstawową wiedzę z nauk ścisłych, w tym przypadku z matematyki, powinien na tym podstawowym poziomie sobie poradzić, na tym minimum 30% powinien tą maturę zdać. W związku z tym jest to egzamin obowiązkowy i nie wygląda na to, żeby coś się w tej kwestii miało zmienić.
8: Panie kuratorze, pan powiedział, że województwo zachodniopomorskie ma pewne innowacje, które służą temu, żeby uczniów lepiej przygotowywać do egzaminów maturalnych. Jakie to są innowacje i tak naprawdę kiedy ten proces przygotowania do matury się zaczyna? Czy to jest już ten proces licealny, czy może to by była trochę pułapka, gdybyśmy mówili, że proces maturalny to jest jedynie ten czas od liceum do samego egzaminu?
9: Nie, nie możemy tak powiedzieć. To jest jakby podsumowanie edukacji od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej tak naprawdę. I my już prowadzimy dzisiaj programy, taki mamy program autorski w przedszkolach. Nazywa się, może trudna nazwa, kinestematyka, łączenie ruchu i matematyki. Gdzie dzieci w sposób taki naturalny, bawiąc się, tą matematykę wykorzystujemy już w przedszkolu. Jest pewien problem, że na pewnym etapie edukacyjnym młodzi ludzie przestają tak chłonąć mocno i są zdemotywowani do pracy. I teraz chodzi o to, żeby jak najdłużej tą motywację podtrzymać. Czyli zabawa matematyką i pokazanie, że ta matematyka nie jest taka straszna. I taki mamy właśnie program autorski już w przedszkolach. On pojawi się również już w szkołach podstawowych od 1 września. Prowadzimy różnego rodzaju działania takie, żeby tą matematykę pokazać z takiej fajnej strony. Wiele powstało inspiratorni w województwie zachodniopomorskim, które pracują różnymi metodami. W jednych szkołach nie ma ocen. Jest taka szkoła w województwie zachodniopomorskim, która prowadzi korepetycje. Szkoła podstawowa uczy się od licealistów na przykład matematyki. To są takie działania, które mają pokazać, że tej matematyki można się nauczyć i że ona nie jest taka straszna, jakby nam się wydawało. My prowadzimy również szkolenia i konferencje z doradcami metodycznymi dla matematyków, żeby pokazać, że jak uczyć tej matematyki w szkołach, jak przygotować do egzaminu ósmoklasisty i do egzaminu maturalnego. Także tych działań jest sporo.
8: I właśnie to w takim razie ostatnia minuta i ostatnie zdanie. Z jaką myślą zostawiamy uczniów na te kolejne dni? Dzisiaj egzamin z języka polskiego. Pozwoli pan, że ja ściągnę sobie, jakie były tematy. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, a także kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Czyli rzeczywiście to jest taki temat, gdzie można trochę popłynąć
9: tak,
8: trochę
9: tak,
8: i
9: tak.
8: Można znaleźć odniesienie do literatury i odniesienie do współczesności. Chociaż ten pierwszy temat to tak pozytywistycznie chciałoby się powiedzieć trochę.
9: Pracy, tak. A i tutaj wspominałem już wcześniej przed wejściem na antenę. Oczywiście wiele lektur tutaj można przywołać, ale między innymi wczoraj przez przypadek usłyszałem wypowiedź Borysa Szyca, aktora, który wspominał i życzył wszystkiego najlepszego maturzystom i wspomniał: pamiętajcie, lalka na pewno będzie. I faktycznie można tutaj...
8: No cóż, jak ja zdawałem maturę, to już prawie dwie dekady temu, to też wtedy tak mówiono, że trzeba się z lalki przygotowywać i że lalka w sumie do wszystkiego pasuje. Tutaj też by mogła pasować. Wszystkim uczniom oczywiście życzymy udanego egzaminu jutro z matematyki, pojutrze z języków obcych, a potem z rozszerzeń.
9: Tak, i jeszcze egzaminy ustne. Przede wszystkim spokoju.
8: Tak, tylko spokój może nas uratować i ewentualne korepetycje, chociaż teraz na ostatnią chwilę to już może być różnie.
9: Za późno.
8: Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty, był w poniedziałkowe popołudnie razem z nami w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję, panie kuratorze.
9: Dziękuję serdecznie.
8: I już zapraszamy na poranek, jutro o godzinie 8.03. Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie z nami na żywo. Gorąco zapraszam. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. A w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Super FM Sport.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie

0: Czy wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
1: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
2: Dobry wieczór, tu Super FM. Super FM.

0: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
5: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
4: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
6: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
7: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
8: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
4: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
9: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
4: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
10: Dobry wieczór.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Wśród słuchaczy programu Spór w kinie na antenie Radia Super FM jest zapewne sporo osób, które lubią film Projekt Hail Mary. To zdecydowanie wyróżniająca się hollywoodzka produkcja z udziałem Ryana Goslinga, któremu towarzyszy niezwykła kosmiczna postać o imieniu Ricky. Postać z kamienia i stworzona bez efektów komputerowych. Faktem jest, że projekt Hail Mary jest dużym przebojem filmowym i już dziś mówi się o nim, że ma szansę rywalizować o główne Oscary. Ale jedna z oscarowych nominacji budzi szczególne zainteresowanie. Studio Amazon MGM, które wyprodukowało ten film, zamierza zgłosić do Oscara aktora i lalkarza, który wcielił się w postać kosmity Rockiego. Byłoby to dla środowiska aktorskiego znaczące wyróżnienie, a na pewno przełom w podejściu do oceniania pracy aktorów dubbingowych i lalkarzy. Główną rolę w projekt Hail Mary gra oczywiście Ryan Gosling. Jego bohater podczas podróży kosmicznej w celu ratowania Ziemi spotyka tajemniczego kosmitę, przybysza z innej planety, który otrzymał dokładnie taką samą misję ocalenia swojej rasy. To właśnie Rocky, którego zagrał James Ortiz, aktor, który nie tylko podłożył głos postaci, ale również odegrał jej ruchy za pomocą specjalnych lalek. Studio Amazon MGM planuje zgłosić występ Jamesa Ortiza do rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Jak się okazuje, aktor kwalifikuje się do wytycznych regulaminowych przygotowanych przez Amerykańską Akademię Filmową. A jeśli nie nominacja do regulaminowego Oscara, to może przyznanie mu specjalnego Oscara jednak coś zmieni. Byłoby to przełomowe osiągnięcie. Faktem jest, że role dubbingowe czy lalkarskie nigdy nie były nominowane do Oscara. W 2001 roku Brytyjska Akademia Filmowa i Telewizyjna nominowała do nagrody BAFTA drugoplanowy wyczyn dubbingowy Eddiego Murphy'ego, który tak wspaniale podłożył głos osła w animowanym Shreku. To niestety tylko jeden z nielicznych wyjątków. Aktorzy pracujący w dubbingu i specjaliści zajmujący się m.in. lalkarstwem upominają się o zauważenie swojej pracy w sezonie nagród. Debata o tym, jak klasyfikować osiągnięcia zacierające granice między aktorstwem, dubbingiem, a kunsztem technicznym, toczy się od wielu lat. Sprawę tę dobrze wyjaśnia sam James Ortiz. Zwykle mówimy o lalkarstwie jako o osiągnięciu technicznym i nim jest. To spektakl. Jednak dla mnie jako aktora to nigdy nie jest punkt wyjścia. Interesuje mnie sedno postaci, to co próbuję przekazać, co czuję pod spodem. Kiedy potrafimy wykorzystać medium takie jak lalkarstwo, często postrzegane jako dekoracyjne, i ożywić postać z bijącym sercem w sposób, który autentycznie porusza ludzi, to robimy coś naprawdę znaczącego. I to jest fakt. Rocky w projekcie Hail Mary to serce całego tego filmowego przedsięwzięcia. Nominowanie aktora za rolę dubbingową i lalkarską byłoby wyłomem w całej historii Oscarów. Czy Akademię stać na taką odwagę i otworzenie drzwi dla szerokiego grona twórców, którzy oddają swój aktorski talent postaciom dubbingowym i lalkarskim? Czas pokaże.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99

0: Między innymi dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
1: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pań niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
0: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Zaledwie 19-letni Paul Seksas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianka i Liège-Bastogne-Liège w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
2: Dobry wieczór.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
0: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
1: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę, a jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
3: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
5: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
3: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
6: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
3: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katy McNally, jedna z nich, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
2: Serwis kulturalny Barbara Gądek. W Teatrze Polskim w Szczecinie maj upłynie pod znakiem mocnego repertuaru komediowego. Wracają takie tytuły jak Kolacja dla głupca i Kogut w Rosole. To repertuar, który łączy lekką formę z dobrze znanymi tytułami i przyciąga bardzo szeroką publiczność. Teatr Współczesny zapowiada wyjątkowo intensywny maj. Czekają na Was aż dwie premiery, które zawiorą Was w zupełnie odmienne rzeczywistości. Pierwszą z nich jest spektakl Trump, Królewski Szlak. Sztuka wybiegająca w przyszłość do 2028 roku. Akcja rozgrywa się w Waszyngtonie, gdzie na Złotym Tronie zasiada król. To mocna, prowokująca wizja politycznej rzeczywistości, która skłania do refleksji nad kierunkiem współczesnych przemian. Drugą premierą jest Mozaika, muzyczny spektakl opowiadający o ludziach poszukujących siebie w mieście, które musiało stworzyć się na nowo. Twórcy podkreślają, że spektakl jest również symbolicznym świadectwem tego, że Szczecin istnieje naprawdę jako miejsce, pamięć i doświadczenie. Maj w teatrach zapowiada się więc jako czas intensywnych przeżyć artystycznych i ważnych pytań o rzeczywistość, zarówno tę globalną, jak i lokalną. Dla tych, którzy cenią ciszę i kontakt z przyrodą, idealnym wyborem będą szczecińskie lasy miejskie. Do dyspozycji jest 13 przygotowanych polan rekreacyjnych z miejscami na piknik i wypoczynek. Warto jednak pamiętać o obowiązujących zasadach. Zakaz rozpalania ognia dotyczy całego terenu, również papierosów. Z kolei serce miejskich wydarzeń tradycyjnie bije na Masztowni. Wrócił foodport, czyli przestrzeń pełna food trucków i smaków z różnych stron świata. To miejsce stworzone z myślą o spotkaniach i wspólnym spędzaniu czasu. Plaża nad Odrą znów stanie się jednym z ulubionych miejsc wypoczynku, a w kolejnych miesiącach wypełnią ją koncerty, wydarzenia i festiwale. W najbliższych dniach Masztownia zabrzmi muzyką juwenalianową. Na scenie pojawią się znani artyści i zespoły. To był krótki przystanek z kulturą. Miłego wieczoru.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
4: Super FM.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
3: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. No, o metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
6: To przestępstwo ma charakter masowy.
5: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszał głos córki, która miała potrzebować pomocy.
7: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
5: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
6: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
5: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
3: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
8: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
3: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.
9: Hej, Fonsi.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie. Are you ready?

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: Przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Jest 22. Wiadomości Super FM.
2: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
3: Zostało zrobione zdjęcie.
2: Chodzi o arkusz egzaminacyjny.
4: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynający od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
2: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
5: Łobudubu, łobudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
2: No, a konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
4: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% Szczecin.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą,

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM.
0: Na 97,5.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym